mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Poranek, jak to mówią rześki, z temperaturą w okolicach 8-9 stopni. Czuć chłodek, ale później będzie już tylko przyjemniej. Dziś maksymalnie 20, nawet 21 stopni. Do południa mnóstwo słońca w naszym regionie. Później przybędzie chmur, ale według synoptyków dziś nie powinno padać. Powieje z północy do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet. Dorota Wardecka, dzień dobry. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
5: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
7: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
5: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami, Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury, Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
8: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
9: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
8: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
5: A mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Do jutra to jeszcze tyle wody tam w tej Wiśle. Odrzej prośnie, upłynie, że oho, ho.
10: I nawet chce kwanie. 4 minuty tak. Po szóstej.
2: A my póki co musimy jednak wziąć się za bary z czwartkiem, tak? Zgadza się, czwartek.
10: Ale taki poranek miły dla wszystkich, tylko się nie, troszkę, nie, tak jak Tomek mówił w pogodzie, żeby was to słońce nie zwiodło, bo ja cię zmarzłam w drodze do auta.
2: A widzisz, ja mówiłem Rześko. Grażyna Marciniak.
10: I Tomek Michalak.
2: Witajcie, zapraszamy do 11.

0: Vanessa Paradis tak nas spokojnie prowadzi przez czwartkowy poranek, 28 dzień maja w kalendarzu od samego rana.
1: A jak już jedziemy, to chyba będziemy zahaczać o stację, nie dlatego, że dzisiaj troszkę taniej, ale Światowy Dzień Hamburgera. Komuś teraz ślinka pocieknie, no to co tu zrobić?
0: A właśnie.

0: właśnie, czyli trzeba się będzie zatrzymać i tam wciągnąć coś dużego z dużą porcją mięcha, ewentualnie warzywek też może być.
1: O, jak warzywka, to już mniejszy wyrzut sumienia i pojedzie się tak jakoś spokojniej.
0: Tak, ale zauważyłeś, że nie wiem, kupujesz 2 hamburgery, ale jak z warzywami, to nie, to był zdrowy, tak, w ogóle
1: bułeczka,
0: fit i tak dalej.
1: Tak.
0: No, no, także w ogóle nie ma tego grzechu. No, to taki człowiek się czuje, że nawet zrobił coś dobrego dla organizmu. No,
1: no, no tak. No i tak można zacząć poranek, ale polecamy takie własne śniadanie, najlepiej jeszcze jak ktoś przygotuje, o, to już jest fantastyczne.
0: Tak, i jeszcze wrzuci wam do łóżeczka, ale nie tak dosłownie, że rzuci i po prostu zbierajcie.
1: Stawaj, tylko, zbieraj ketchup.
0: No, tylko właśnie, tak, z przyjemnością to zrobi. To co, to my gramy dla was dalej, meldując, że do piątku coraz bliżej, za chwilę Roxy i Faust wypłyną na szeroką wodę.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
8: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: choćby to zaśpiewała tysiące razy, zawsze będzie najlepsza Tina Turner.
1: Tak jest. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale sezonowe. Jak najlepsze truskawki z własnego ogródka.
0: Tak, w prasie dzisiaj porannej jest taki test, które są najlepsze, czy z bazaru, czy z marketu, czy ze straganu, o proszę.
1: No wiadomo, że te słonie, no, takie wiesz, które są naturalnie
0: domowych nie badali.
1: W słońcu.
0: Właśnie.
1: To w ogóle one są poza konkurencją.
0: No, bo przeglądamy dla was poranną prasę 20 po 6, tak a propos. Michał Wiśniewski też przed sądem. Puściły panu Michałowi nerwy i był płacz i łzy i wzruszenie. Bo pan Michał nie pójdzie siedzieć. To ale, też no bym właśnie się wzruszył jednak,
1: też,
0: tak,
1: no, no. To jednak wzruszenie takie pozytywne tutaj.
0: Tak, zakończyła się rozprawa i tam miało być 1,5 roku więzienia, jeżeli dobrze pamiętam, tak, dobrze czytam nawet i nie będzie, także wakacje można planować.
1: Jak najbardziej, jeżeli chodzi o wolny czas Beaty Ścibakównej i Jana Englerta, poszli sobie na randkę, zajadali coś, Beata wyjada mu z talerza, co z tego, jak on i tak jest jej ręki.
0: No to jeszcze Zygmunt Heiser, którego paparazzi dopadli na meczu siatkówki na plaży. I cytuję, Zygmunt Heiser, jak młody Bóg, syn mógłby zazdrościć mu formy. Także pan Zygmunt nadal rzeczywiście tutaj idzie na całość w tym temacie, można powiedzieć.
1: No to dobrej kondycji o poranku wam życzymy.
0: I gramy dla was oczywiście z dużą porcją energii.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: 6.30, pani Belinda nas uniosła wysoko nad ziemię, ale czas wrócić i ruszyć na drogi regionu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy o tej porze po raz pierwszy na drogi południowej Wielkopolski, na których dziś warunki do jazdy są i będą bardzo dobre, więc kolejne kilometry powinniście robić bez większych utrudnień, pod warunkiem, że nie będą wam w tym przeszkadzać ciężkie maszyny od drogowców, a jest kilka takich punktów, w których jednak wyjadą na środek drogi i będą problemy. Oczywiście droga krajowa numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem, okolice Zdun i bliska okolica tej miejscowości, tam wszędzie nadal mamy zwężenia, ograniczenia prędkości, lokalnie sygnalizacja świetlna, które tym wszystkim steruje raz lepiej, raz gorzej. No, nie ma lekko w okolicy, sfrezowana nawierzchnia, uskoki, dla każdego coś dobrego, każdy znajdzie coś dla siebie. Koreczki również gwarantowane. Ostrów Wielkopolski, wyjazd z Ostrowa w kierunku Krotoszyna, nadal prace na drodze numer 36. A teraz już zaglądamy do centrum Kalisza. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w ulicę Długosza, proszę uważać. Kordeckiego przy numerze 38, tutaj mały wykop na jednym pasie. Pamiętajcie także o kilku pracach. W związku z pracami drogowymi mamy zamknięty przystanek Majkowska Medix. Tam zmiany będą obowiązywać do odwołania. Dla pasażerów kilku linii autobusowych wyznaczono przystanek tymczasowy. A w Ostrowie drogowców spotkacie nadal na ulicy Leduchowskiego na sporym odcinku oraz na ulicy Klasztornej, gdzie nadal od krzyżówki ze Strzelecką do granicy z Wysockiem trwa spory remont tej ulicy. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: Od 5 lat producenci aut muszą raportować Komisji Europejskiej dane o rzeczywistym zużyciu paliwa i emisji dwutlenku węgla. A jeżeli chodzi o te różne raporty, to Japonia zostawiła Europę daleko w tyle. Analiza obejmująca 65 tysięcy popularnych samochodów z lat 2021-2023 wykazała, że najoszczędniejsze modele to głównie pojazdy japońskie z napędem hybrydowym. Taki najwyżej sklasyfikowany europejski samochód zajął dalszą pozycję, tak dalszą, że jeszcze nie dojechałam. A w dziesiątce tych pierwszych najoszczędniejszych samochodów w Europie jest 8 modeli producentów z Japonii i 2 koreańskie.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami.

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama. Radio Centrum. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Za 15 minut siódma. Kto się urodził przed laty 28 maja? Jacy są urodzeni? Sprawdzamy dla was.
1: Wojciech Karolak jest na tej liście urodzonych. W 1939 roku przyszedł na świat muzyk, kompozytor jazzowy.
0: Do tego Kylie Minogue, 68 rok, australijska piosenkarka, aktorka, autorka wielu hitów, które znacie także z anteny Radia Centrum.
1: Chiara Mastroianni, 1972 rok, francusko-włoska aktorka, no i jej rodzice wiadomo, bardzo znani, ona też.
0: Dziś okazję do świętowania ma także tancerz, choreograf, prezenter, reporter Michał Piruk, rok 79.
1: Tyle zawodów w jednym.
0: Tak, proszę. Od sasa do lasa, dla każdego coś dobrego.
1: No właśnie, ale urodzeni tego dnia są wytrwali, systematyczni i chętnie podejmują się nowych i trudnych zadań, więc może coś w tym jest.
0: O, to jest ta droga. Lubią się uczyć i to też jest ta droga. Widzisz, pan Michał się uczył i tylu zawodów się tam doczekał. Mogą napotkać jednak na problemy w zdobywaniu wiedzy.
1: Będą dobrymi lekarzami, nauczycielami. On musiał chyba jednak napotkać jakieś trudności, lekarzem nie został, ale może uczyć tańczyć.
0: Są bardzo mili urodzeni 28 maja i niezwykle towarzyscy.
1: Chętnie poznają innych, nowe osoby i zwiedzają inne kraje.
0: W miłości bywają nieśmiali i nie ustają w poszukiwaniu swojego ideału.
1: Szczęśliwa cyfra to 6, więc może do 6 razy sztuka i się uda.
0: Kamień szlachetny urodzonych właśnie 28 maja to Agat.
1: A sprzyjający znak zodiaku Panna.
0: O, proszę. To co? Wszystkiego dobrego dla każdego, dla wszystkich, którzy mają jakąkolwiek okazję dzisiaj.
1: No i dobrej kawy w dobrym towarzystwie od samego rana. Centrum Radio.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
4: Za kilka minut wiadomości, za trzy minuty między innymi o demonstracji przed Sejmem, a demonstrowali tym razem naukowcy.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie w całym regionie, tak będzie do południa, a następnie z każdą godziną według synoptyków trochę więcej chmur, aż do dużego zachmurzenia po południu, ale bez opadów. Nieco chłodniej niż w ostatnich dniach, bo zaczęło do nas napływać powietrze z północy, a z północy zazwyczaj chłodem powiewa. 11 stopni teraz na termometrze, dziś maksymalnie do 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 7.
3: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
6: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
7: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
4: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
8: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
4: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
9: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
4: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
10: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
4: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
11: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
12: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
13: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
4: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
14: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
4: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
15: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magda Linet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
16: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo były zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
15: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
16: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w Dynamoce, nie wiem.
15: To spotkanie dopiero jutro. Z francuskim turniejem za to pożegnała się Magdalena Fręch, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. W 51 minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w 5-letniej historii tych rozgrywek aż 3-krotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro di Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów.

0: Linia ruszyła w fabryce, już radio podkręcone.
1: Ale i tak będzie mała przerwa. To pewnie za parę minut, kiedy będziemy mówić, co kogo może spotkać.
0: A tak, bo jak jest horoskop w regionie, w południowej Wielkopolsce, to podobno wtedy co drugi zakład robi sobie obowiązkową przerwę w pracy.
1: No. Tak jest, więc proszę to wziąć pod uwagę, że taka obowiązkowa będzie około 7.15.

0: ogłoszenie. Reklama.
1: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie.
2: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 000 zł.

0: Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Reklama. Ogłoszenie.
7: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
6: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Zaglądamy w gwiazdy 16 po 7 i rozpoczniemy od barana.
3: Baranie. Zgodnie. Bądź dziś czujny, możesz mieć dzisiaj sporo do zrobienia, nawet rozwiążesz problem, o którym dowiesz się przypadkiem. Wieczorem odpocznij, hobby poprawi ci humor i przyniesie inspirację do działania.
2: Jeśli chodzi o byka, to ten wpadnie na pomysły, które zapewnią uznanie i szybki zysk. Nie obawiaj się zmian i nowości, te na pewno wyjdą ci na dobre.
3: Bliźnięta, zastanów się, na czym mógłbyś zarobić, możesz wpaść na pomysł, dzięki któremu pomnożysz swoje pieniądze. W pracy słuchaj, co inni mają do powiedzenia i współpraca przebiegnie pomyślnie. Wieczorem zwróć uwagę na potrzeby bliskich, nie bądź też krytyczny. Czas na rozrywki i wyjazdy.
2: Dzisiaj ewidentnie kasa, bo rak będzie pracowity, skupiony na swoich zadaniach, efekt zawalczy o większe pieniądze, a na zakupach znajdzie coś w bardzo dobrej cenie. Pomyśl też o przejściu na zdrowszą dietę.
3: Lwie, dzisiaj możesz dużo zrobić, inni mogą cię potrzebować, ale nie przesadzaj z liczbą trudnych zadań. Potrzebujesz też chwili na zastanowienie, będziesz spokojniejszy, popołudnie sprzyja dbaniu o siebie, a jeszcze szansa na spotkanie z kimś, kto jest dla ciebie ważny.
2: Panna będzie bardzo pewna siebie, ambitne plany mają szansę się udać, ale nie warto się nimi przechwalać, bo ktoś zacznie rywalizować. Po pracy czas na zabawę, a jeżeli szukasz miłości, to jest także szansa na randkę.
3: Wago, bądź cierpliwy, wszystko zacznie się układać po twojej myśli. Możesz też liczyć na sympatyczne zbiegi okoliczności i korzystne propozycje. Finanse też, ale będą okej. Nie będzie żadnych kłopotów. Unikniesz dzisiaj dużych wydatków. Po południu też nie wzbraniaj się przed randką. Będzie wesoło.
2: A Skorpionie, ty z kolei zabierz się za ważne zadania. Będziesz walczyć z bałaganem i niedoróbkami, a nawet wytkniesz innym poważne błędy. Podczas zakupów nie żałuj dziś pieniędzy na własne potrzeby. Znajdź dobry powód, by zadbać o siebie trochę bardziej.
3: Strzelcu, bądź optymistą, częściej się uśmiechaj, a sprawy zaczną się układać po twojej myśli. Dzień będzie miał mały, trudny schodek, ale przejdziesz go spokojnie.
2: Będziesz
3: też mógł liczyć na ciekawe propozycje. Intuicja uchroni cię przed kłopotami. Po południu znajdź czas na sport albo spacer.
2: Koziorożcu, poczujesz, że zasługujesz na nagrodę za swoje trudy. Na zakupach trafisz na kilka promocji, na zajęciach sportowych spotkasz sympatyczne osoby, a księżyc ustawi się tak, że przyniesie ci nowe propozycje.
4: Wodnik.
3: Możesz czuć się senny, niezdecydowany, unikaj ryzykownych spraw, a w końcu zabierzesz się też do działania i zbierzesz siły. Efekt może być bardzo dobry. Nie bierz na siebie zbyt wiele, dzień okaże się spokojny i udany, wieczór sprzyja dobrej książce.
2: A ryby dziś zabiorą się za trudniejsze zadania, po południu jednak odpoczną i znajdą chwilę dla siebie. Dobry film albo książka zainspirują cię do działania, ale daj sobie jeszcze czas na przemyślenie kolejnych planowanych kroków. W miłości powodzenie.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 106 i 4 FM. Siódma 30 na zegarach. Wiadomości z regionu ma dla was Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: WSK PZL Kalisz będzie budować silniki dla armii. Powiemy o intratnym stanowisku w miejskiej spółce, a w sporcie zmiana trenera ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
4: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i nie tylko, ale również aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIF-a innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No, wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
4: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
5: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
2: Tomasz Bajerski w środę przestał być trenerem żużlowców Munfin Magnusa Ostrów. To efekt niezadowalających wyników drużyny, która przegrała 5 ostatnich meczów i zamyka tabelę Metal Class drugiej Ekstraligi.
6: Tomasz Bajerski w Ostrowie zastąpił Kamila Brzozowskiego, który zrezygnował z pracy w Terze do Ostrowia po zwolnieniu ówczesnego kierownika drużyny Kamila Gilickiego. Co istotne, Bajerski nie budował obecnego składu Munfin Magnusa Ostrów. Przed sezonem jednak chwalił to, jak została złożona ta drużyna. Niestety w praktyce okazało się, że dawni mistrzowie i wracający po kontuzjach rekonwalescenci nie spełniają oczekiwań. Najpierw odsunął od składu Chrisa Holdera, którego zastąpił Jonas Seifert-Salk. Po niedzielnej porażce z Improrowem Rybnik także wspominał o koniecznych roszadach w składzie i szukaniu wzmocnień. W środę klub wydał komunikat, w którym czytamy, że z dniem 27 maja Tomasz Bajerski przestał pełnić rolę trenera drużyny Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski ze względu na niezadowalające wyniki sportowe. Obowiązki trenera pierwszej drużyny przejął dotychczasowy trener młodzieży Tomasz Kapiński. W ten weekend ostrowski zespół nie ma zaplanowanego meczu, za to w długi weekend czerwcowy odjedzie dwa spotkania 4 czerwca w Łodzi i 3 dni później w Poznaniu, rozpoczynając rundę rewanżową sezonu zasadniczego. zasadniczego metalka z drugiej ekstraligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut godzina 8. Na drogach ruch nadal jest spory. Uważajcie, zwłaszcza w okolicach szkół. Tam teraz zdecydowanie więcej samochodów. I są takie miejsca w Kaliszu i Ostrowie, gdzie przy szkołach potrafi się przed 8 solidnie zakorkować. Wszyscy mają jeden cel, zdążyć na 8, tak jak do pracy na 7 i nie każdemu się uda. Na drogach o tej porze najwięcej samochodów w Kaliszu, między innymi na krzyżówce Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej, Wojska Polskiego z Poznań, miejscami Serbinowska, szlak bursztynowy przy dojeździe do Górnośląskiej. Jedna, druga zmiana świateł, jedziemy dalej. Drogowcy oczywiście na trasie Kalisz-Opatówek, w Zdunach już jest dość gęsto od samochodów. Na trasie między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim ruch odbywa się płynnie, a przy Ostrowie wyjazd w kierunku Krotoszyna, tu też nadal sporo się dzieje od Zacharzewa w kierunku Lamek. Trzeba będzie zwolnić i chwilę odczekać. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
10: Gdyby ktoś ociągał się ze zmianą opon sezonowych i pojechał do Włoch, to tam może go spotkać niespodzianka. Policja może ukarać kierującego mandatem sięgającym nawet powyżej 7 tysięcy złotych za jazdę na zimówkach w okresie letnim, a co ważne, przepisy dotyczą właśnie także turystów z Polski. Chodzi o to, że jazdę na zimowych oponach po sezonie nie można wziąć pod uwagę, jeśli indeks prędkości ogumienia jest niższy niż wymagany dla pojazdu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.
9: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: To Michael Jackson. Za 10 minut będzie godzina 8. Wiesz, przeglądam sobie sieć, tak? Przeglądam i nagle mi wyskakuje taki artykuł, że wraca niemalże bykowe.
1: Ale to chyba nie u nas.
0: Nie.
1: Dobrze.
0: I kto by pomyślał, ono ma wrócić za zachodnią granicą.
1: No ordnung, wiesz.
0: No, tam będzie taki ordnung, że wszyscy zapłacą. Okazuje się, że w Berlinie planują podwyższenie składki na ten moment na ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób bezdzietnych. Czyli jeżeli nie ma się tobą kto opiekować, w tym sensie, że nie postarałeś się o dzieci z jakiegoś powodu, to teraz zapłacisz.
1: Och, randki już nie będą tak romantyczne.
0: Tak, na każdej randce pytanie, czy planujesz dzieci? Na pierwszej od razu, żeby zapewnić sobie niższe koszty ubezpieczenia pielęgnacyjnego. No. No, swoją drogą u nas wiele było opcji pomocy, programów i nie dało rady, więc nie wiem, czy za zachodnią granicą tak od razu się to sprawdzi, taki element bykowego. Ale jak będzie boom demograficzny, to wiemy, co robić. Centrum Radio Centrum. Dzień dobry. Sprawdzimy za 9 miesięcy.

0: Za 6 minut już godzina 8.
1: Intensywnie, gorąco, ale rekordy dopiero przyjdą. W krajach Europy już są.
0: Na zachodzie naszego kontynentu powyżej 30, u nas jeszcze nie. Szczegóły w tym temacie punktualnie o 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
2: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek, ale chłodny. Teraz na termometrach od 10 do 12 stopni w Kaliszu i południowej Wielkopolsce. Z każdą godziną będzie jednak cieplej, ale nie ma co liczyć na tak wysoką temperaturę jak w ostatnich dniach, bo napłynęło do nas chłodniejsze powietrze z północy. Dziś w regionie maksymalnie do 20 stopni, słońca sporo, choć po południu zachmurzenie duże.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 8.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
5: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
7: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
5: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
8: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
5: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormus bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
9: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku, w maju, temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
5: Himalajskie rzeki zmieniają bieg. Jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
4: Kursy walut.
2: 4 po 8, a w kantorach średnia cena euro to 4,23 zł. Dolar amerykański 3,65, frank szwajcarski 4,63 zł i funt brytyjski 4,89.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Tymczasem my w duecie uprzejmie donosimy, meldujemy, że już 5 po 8.
10: A i uprzejmie mamy taką listę donosicielską.
2: A tak, i doniesiemy wszystkie imiona i nazwiska, proszę.
10: A tak, i to będzie wszystkim wiadomo, że Augustyn, Walladyna, Emil i Ignacy.
2: A do kompletu także Jaromir, Justyna i Maria. To są dzisiaj imiona, które no, są istotne, bo oni mają okazję do świętowania.
10: Pozdrawiam was bardzo serdecznie, ale także tych, którzy urodzili się 28 maja. No i cóż, piękny jakiś upominek muzyczny będziemy mieć dla was.
2: A proszę, i to jak ładnie. Coldplay teraz. Viva la vida.
4: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej

0: chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A, telefon 575 144 248, www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
11: Reklama.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Pięknie, bardzo ładnie pan zrobił. Bardzo ładnie pan zrobił, nie będziemy naśladować. Bo takiego klasyka nie da się.
2: Absolutnie nie. Tu też nie polecamy naśladować, bo nie można, nie wolno. Ale ona próbowała wywieźć z plaży cenny piasek, no i udało się.
1: Ruszamy na Sardynię. Zatrzymana 69-letnia Francuzka, która w samochodzie, uwaga, przewoziła piasek, kamienie, muszelki z plaż Sardynii. To się zdarza czasami. No człowiek jedną muszelkę tam, a odrobinę piasku,
2: tak
1: delikatnie.
2: Gdzieś tam zostało w kieszeniach, w klapkach.
1: Panie władzo, tu się wsypało do kieszonki, ale pani z Francji poszła po bandzie.
2: Jak wytłumaczyć, że ma się 40 kg piasku to pod siedzeniami w aucie? Ja rozumiem, ja też różne rzeczy mi się tam zdarzają.
1: A to się wsypuje do auta, wiesz, wchodzisz z butami, tak.
2: Ale 40 kg piachu, to nieźle.
1: Nie miałaś nigdy w samochodzie 40 kg.
2: Ani kamieni pod siedzeniami, bo wtedy bym nie mogła jechać.
1: Okej, dobrze. No pani rzeczywiście poszalała. Prawdopodobnie urządzała sobie ogród i chciała z tej Sardynii mieć nieco większy zapas. To będzie drogi ogród. Towar jest zatrzymany, a Francuzce za wywożenie piachu, kamieni i muszli z Sardynii grozi gigantyczna kara.
2: Nawet do 13 tysięcy złotych.
1: To będzie bolało. Zdecydowanie. A poza tym jeszcze można pocierpieć w postaci ograniczenia wolności i paru innych kwestii, więc jeśli gdzieś będziecie przebywać na tych pięknych wyspach, to piasek, kamienie, to jak pięknie wyglądają muszle, pozostawcie sobie w wyobraźni.
2: Albo na fotografii.
1: A do kieszeni tylko ziarenko, to może nie wykryją. Centrum Radio

0: 23 minuty po godzinie 8 wsiąść do pociągu byle jakiego, jak to śpiewała pani Maryla swego czasu, tak?
1: A to nie byle jaki pociąg, bo bardzo taki, na który chętnie niektórzy wskakują w regionie, Kaliska Kolej Wąskotorowa.
0: Do Dzierzbina i to jeszcze dofinansowana kolej. Będziemy o tym mówić w wiadomościach, te kolejne z naszego regionu już za moment o 8.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Reklama.

0: 8.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miejska spółka Prosna i tajemnicza intratna posada. Do Dzierzbina kolejką wąskotorową. Tegoroczna lista pilotów zgłoszonych na 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie zamknięta.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
4: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica Państwowego Koncernu Energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Kaliska kolej wąskotorowa z dofinansowaniem samorządu województwa wielkopolskiego, a o szczegółach poinformował Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Sejmik województwa wielkopolskiego po raz kolejny uchwalił 200 tysięcy złotych właśnie na modernizację linii kolejowej, tym razem w kierunku Dzierzbina. Bardzo mnie to cieszy, bo to są kolejne środki, które przeznaczamy z budżetu województwa na ten cel. Cieszy fakt, że ta kolejka się rozwija i że możemy też uratować ją przed zniszczeniem, bo to jest nasze dziedzictwo.
2: Kaliska kolej wąskotorowa wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje od 2021 roku. Łącznie jest to już przeszło 660 tysięcy złotych. Coraz bliżej jest do 24. szybowcowych Mistrzostw Europy, które 11 lipca wystartują w Michałkowie i potrwają przez 2 tygodnie. Piloci będą rywalizować w klasach Club, Standard i 15-metrowej. Zapisy już zamknięto. O tym, ilu pilotów zarejestrowało się do mistrzostw, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
6: Mamy zamkniętą listę zgłoszonych pilotów na 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. Zgłosiło się 88 zawodników z 22 krajów. Jesteśmy zadowoleni, no chociaż zawsze oczekiwania są troszkę większe, bo liczyliśmy, nie ukrywam, że będzie bliżej tej setki. Jednak 88 to też jest super wynik i będzie fajna rywalizacja we wszystkich klasach. Z polskich zawodników najbardziej znane nazwiska to tutaj oczywiście od nas Łukasz Błaszczyk. Bardzo się cieszymy, że nasz reprezentant będzie mógł startować w tych zawodach. Jest również Łukasz Grabowski w klasie 15-metrowej, jest również Jakub Barsz, także będzie na pewno walka przez całe zawody.
2: Rywalizacja w Michałkowie potrwa do 25 lipca i tradycyjnie nie będzie to jedyna impreza rozgrywana latem na podostrowskim lotnisku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy na drogi południowej Wielkopolski, za 25 minut 9, a na trasach jest spokojnie, no i oby tak właśnie pozostało. Jeżeli jednak widzicie jakiekolwiek utrudnienia, to pamiętajcie o waszym numerze telefonu, a także o facebookowym profilu Radia Centrum. Jesteśmy na Messengerze, tam piszecie, tam zgłaszacie na bieżąco to, co dzieje się na trasach południowej Wielkopolski. Jeśli chodzi o Kalisz, no to w tym momencie najwięcej aut na krzyżówce Wojska Polskiego i Poznańskiej, miejscami Stawiszyńska, także ścisłe centrum Sukiennicza Kolegialna, ale nie ma korków. Dość płynnie nam się ten ruch odbywa. Podobnie jest także na trasach krajowych po zaremontowanymi odcinkami 12 i 36. Tu pod Kaliszem, tam pod Ostrowem Wielkopolskim. A pozostałe trasy w regionie przejezdne. Zaglądamy do Ostrowa Leduchowskiego, nadal remontowana i są miejscowe zwężenia na odcinku między Piłsudskiego a Strzelecką i Klasztorna remontowana od Strzeleckiej do granicy z Wysockiem. Tam jeszcze te prace potrwają dość długo. Za informacje dziękujemy. Taksi Echo 196 23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
10: Zbliża się koniec opłat na kolejnej polskiej autostradzie. Niedługo znikną bramki poboru opłat na autostradzie A4. Właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty, w których o to chodzi. Przetarg dotyczy usunięcia infrastruktury poboru opłat między Gliwicami i Wrocławiem, a najtańsza propozycja to niewiele ponad 7 milionów złotych.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
10: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Za 15 minut będzie godzina 9, no to proszę, rok 1961 w muzyce.
2: W Birmingham w Anglii urodził się wtedy Roland Gift.
1: To wokalista formacji Fine Young Cannibals, a z ich repertuaru teraz dobra rzecz. Good Thing. Gramy.

0: Są takie dni, kiedy daty w historii muzyki mnóstwo, więc chcielibyśmy dzisiaj jeszcze wspomnieć o jednej, rok 1968.
1: Wtedy w Melbourne urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka.
0: Ma na koncie całą masę przebojów, tych nowych, bardzo znanych, ale także sprawdzonych sprzed lat. Kylie Minogue, Never Too Late.
2: Kalendarz muzyczny.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko 2 dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Za 5 minut kolejne wiadomości, a w nich o pieniądzach.
6: Ile średnio wydajemy na zakupy? My sprawdzimy już za kilka minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, choć chłodniej niż w ostatnich dniach, bo napłynęło już do nas nieco chłodniejsze powietrze z północy. Efekt to dziś maksymalnie 20 stopni na termometrze na południu Wielkopolski, a teraz około 14. Po południu będzie więcej chmur, ale zdaniem speców od pogody nie powinno padać. Warunki biometeo raczej bez wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 9:00.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
6: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
5: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień, a życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
8: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
7: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
9: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
7: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
5: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
10: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
11: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
5: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
12: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
5: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi, Crystal Palace, triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Filipa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magdalinet są w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
14: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Francis jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią jest na hardcore i tam jest najgroźniejsze.
13: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgika Eliza Mertens, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Sochana.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: W duecie meldujemy, że już 6 minut po 9, czwartek, mały piątek, prawie weekendzik, no wiesz, no damy radę.
3: Na kortach w Paryżu to będzie taki polski piątek, ale ciężko będzie ustawić tutaj, za kim stoimy. No.
2: Komu kibicować? Na pewno naszym, to jest jeden plus takiego pojedynku zawsze.
3: I na pewno wiemy, że ktoś z nas już przejdzie do czwartej rundy, hurra!
2: Gramy dalej dla was dużo dobrej muzyki, takiej pozytywnej, takiej optymistycznej, która fajnie nastraja. Dajcie głośniej.
4: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Landberry tracę 10.15. Kto stracił, kto zyskał. Co w świecie celebrytów? O tym już za moment.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: W oczach Ralfa Kamińskiego zyskała Maryla Rodowicz, straciła Doda, no ale historia między...
2: Co się
0: między
2: stało?
0: Między Dodą a Ralfem była taka nietypowa. Doda spoliczkowała Ralfa Kamińskiego po tym, jak on uznał Marylę Rodowicz za bardziej sexy od niej. Masz 5 sekund, żeby to odszczekać, powiedziała Doda w swoim stylu, no ale Ralf pozostał przy swoim zdaniu. No i taka scenka.
2: Nie odszczekał, nie?
0: Nie, ja myślę, że oni tak zabawnie podeszli.
2: No, potrafi szczekać akurat, bo miał taką piosenkę, wiesz, tam hał, jak szczeka
0: pies. Nie wykorzystał.
2: Tak. No.
0: To wszystko, żeby zareklamować troszeczkę pewnie Festiwal Opolski, który już stuka nam do drzwi.
2: A już myślałem, że Sylwestra. Dobra, okej, bo tam pani Maryla Rodowicz zawsze śpiewa pięknie i wspaniale. I to się nie nudzi. Roxy Węgiel powiedziała szczerze i uczciwie o swoich wymaganiach przed koncertem i no zaznaczyła, kiedy nie zagra koncertu.
0: Tak, są takie sytuacje?
2: Są takie sytuacje, że nie ma opcji, no wiesz, jak to gwiazdy mają, tak? Że musi być to, tamto,
0: nie ma ręczników w garderobie.
2: Tak, właśnie, i nie będzie, to nie zagram. I okazuje się, że Roxy Węgiel jest w tej kwestii bardzo skromna, bo przed występem potrzebuje tylko obowiązkowo, i to musi być, niegazowana woda i ewentualnie taki słodki napój, taki ciemny słodki napój.
0: Gdyby
2: spadł cukier. I jak to będzie, to Roxy Węgiel nie będzie miała żadnego problemu.
0: No to,
2: to szanujemy.
0: Tak, śmiali się z przepalonej żelazkiem koszuli Wojtka Szczęsnego, ale to on się śmieje. Śmieją się ci, którzy twierdzą, że no nie każdego stać na taką koszulę, bo ona kosztowała 3000 zł, więc na imprezę FC Barcelona wybrali się właśnie w takim stroju. Wojtek miał tę koszulę z takim żelazkiem odciśniętym, ale to wszystko było, wiesz, przez producenta koszuli.
2: Marina czy producent?
0: Producent wyprasował. Okay, pozowali do wspólnych fotek z Lewandowskim, no i przebili pewnie Lewandowski, bo wszyscy o tej koszuli przypalonej.
2: To ja na koniec jeszcze niepokojące wieści w sprawie serialu M jak Miłość, który jest kultową telenowelą telewizyjną od lat kilkunastu. Otóż spadają wyniki oglądalności.
0: Serial
2: traci swoich odbiorców. I teraz pytanie, jak to jeszcze długo potrwa i czy będą to dalej tworzyć?
0: Czekaj, jaki serial?
2: M jak Miłość.
0: Kartony już były.
2: No właśnie.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
1: Garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: 22 minuty po 10, 10.30 wracamy do zdarzenia drogowego z Pulka, gdzie kierowca zakończył jazdę na ogrodzeniu posesji. O tym już o 10.30.

0: Skoro minął 10.30, to wiadomo, że sprawdzamy, co w regionie południowym Wielkopolskim. Czas na informacje przedstawi je Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kierowca był trzeźwy, ale jazdę zakończył na ogrodzeniu posesji. Miejska spółka i duże pieniądze. Do zwrotu przez sztak, czyli otwarcie sezonu Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważnie wyglądająca kolizja w Pulku w powiecie kaliskim. W środę po południu mężczyzna kierujący Volkswagenem uderzył w słup energetyczny i ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okazało, szczęśliwie obyło się bez ofiar w ludziach.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen, 46-letni mieszkaniec Turku, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny, a następnie w ogrodzenie prywatnej posesji. Kierowca został zabrany do szpitala w Kaliszu, doznał obrażeń ciała poniżej linii 7, dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kierowca Volkswagena był trzeźwy. Nałożono na niego, jako na sprawcę wykroczenia, mandat karny w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Mieszkańcy części głównego rynku w Kaliszu bez wody. Suche krany są w kamienicach na odcinku od ulicy Śródmiejskiej do ulicy Świętego Stanisława. Jak informuje PWiK, powodem wyłączenia jest awaria, do której doszło wczoraj wieczorem. Naprawa ma potrwać do dzisiaj do godziny 13. Mieszkańcy mogą korzystać z wody z beczkowozu ustawionego na głównym rynku. Szczegółowych informacji na temat czasu trwania prac udzielają przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Kaliszu pod numerem 994.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
4: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu za rządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Już w tę sobotę w Kobylej Górze okręgowe otwarcie sezonu Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. To także start walki o puchar.
5: Na wodzie zobaczycie zaciętą rywalizację klas Optymist, Optymist UKS 420, Laser, Omega i wiele innych. Sportową pasję oraz prawdziwe żeglarskie emocje. To wyjątkowe wydarzenie połączone będzie z regatami o puchar pułkownika pilota Malińskiego i jubileuszem 50-lecia jak klubu Orion Ostrzeszów. Nie siedźcie na brzegu, zabierzcie rodzinę, znajomych i spotkajmy się tam, gdzie wiatr spotyka wodę. 30 maja, Kobyla Góra. Widzimy się na starcie. Ahoj!
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Łukasz Jankowski z Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a start sezonu okręgowego w tę sobotę, samo południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To było bardzo romantyczne zaproszenie, gdzie wiatr spotyka wodę, a
2: bardzo
0: fale muskają
2: poetycko
0: ciało i możemy dalej płynąć.
2: To co, idziemy na wodę.
0: Okej. Okay.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Reklama.

0: 9 minut pozostało do godziny 11.
1: I w wiadomościach o 11 będziemy mówić o kilku ważnych tematach. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Tam i Hurkacz, i Chwalińska dziś wyjdą na ten kort i będą rywalizować.
0: I o tym pewnie jeszcze będzie powiadał Damian Kamiński, który już jest w studiu Radia Centrum. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: No ale oprócz tego spora dawka muzyki.
2: To też będzie, oczywiście.
1: Kibicujesz naszym?
2: Tak, tak, tak.
0: Ale to, którym? Tym na boisku czy na korcie?
2: Na korcie chyba.
0: Bo już te tematy, wiesz, towarzyskie, futbolowe też się pojawiają.
2: Co się dzieje na boisku?
1: A jakiś plan na weekend masz? Coś? Nic?
2: Nie? Będziemy grać też fajną muzykę.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera, więc możesz też podrzucić
2: to fajne,
1: temat.
2: Z fryteczkami na przykład.
1: Może być. A jak szaleć, to szaleć, prawda?
2: Oczywiście, na całego. Smacznego wam życzymy.
1: Wysmażone to wszystko, pewnie.
2: Już zbliża się 11, pora obiadowa, lada moment. Pomyślcie o tym.
0: No to my coś wysmażymy już poza anteną. Do usłyszenia, pa, pa. Damian Klimiński z wami.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
8: Telefon 196-23.
7: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
8: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama. Gra.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w tej chwili już w okolicach 15 stopni. Temperatura w dalszym ciągu rośnie i dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Póki co bardzo pogodnie, słonecznie i przez większość dnia tak to właśnie powinno wyglądać. Wieczorem po południu może troszkę chmur się pojawić, ale bez opadów. Do tego z umiarkowanym wiatrem dzisiaj wiejącym z północnego zachodu. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Werdecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
5: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
6: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
5: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
4: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
7: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
4: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
8: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
9: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
8: Z kolei rywalką Chwalińska, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
10: Eliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
8: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
4: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek. W Czorsztynie założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11:00. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie w ostatni majowy czwartek i zbliżamy się wielkimi krokami do ostatniego majowego weekendu. A na początek We Found Love i Rihanna z Calvinem Harrisem w głośnikach.

0: blisko.
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Mateusz Kurzej ze mną w studiu Radia Centrum, który śledzi właśnie jedno z takich wydarzeń z ostatniej chwili w regionie.
3: Tak, poważny wypadek w gminie Brzeziny. Służby podają, że chodzi o 60-letniego mężczyznę, który wpadł przez dziurę w stopie do środka szkoły w Aleksandrii. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 9:30. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe. Mężczyzna trafił do szpitala, a według nieoficjalnych informacji może chodzić o wójta gminy Brzeziny.
2: Do tematu pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy na antenie Radio Centrum, a sytuację będziemy w dalszym ciągu monitorować.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
4: Reklama.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
9: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: kochać inaczej i Demono w głośnikach to już za nami. Czwartek i 28 maja w kalendarzu. Dzisiaj okazję do świętowania ma Augustyn Balladyna. Proszę bardzo, jak poetycko. Do tego jeszcze Ignacy i Justyna. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów. Można z nimi wybrać się na wspomnianego już przed 11 hamburgera, bo dzisiaj Światowy Dzień tego dania w kalendarzu na nas czeka. Dania, dużo powiedziana. Fast food, ale jakże pysznego czasami, prawda? Raz na jakiś czas można. Za moment w głośnikach Dawid Podsiadło, ale także ATC i cała masa świetnej muzyki. O 11.30 porcja informacji.
1: Reklama.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
5: Sklepy z połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Reklama.

0: is my best friend. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Lada chwila porcja informacji z regionu, w nich wrócimy do wypadku w gminie Brzeziny, ale także powiemy o tym, że Kalisz będzie budować silniki dla polskiej armii. Chodzi o WSK PZL. Do tematu wracamy już za krótką chwilę.

0: Jeden ze słynniejszych refrenów w historii muzyki. La la la la la. 11:30 na zegarach, przy mikrofonie Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: WSK PZL Kalisz będzie budować silniki dla armii. Menedżerka ochrony zdrowia i dyrektorka dróg powiatowych z Pleszewa z najwyższym odznaczeniem. A w sporcie zmiana trenera ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od poważnego wypadku w gminie Brzeziny. Jak poinformowały Radio Centrum służby ratunkowe, około 60-letni mężczyzna wpadł przez dziurę w stopie do środka szkoły w Aleksandrii, a do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 9:30. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, a według nieoficjalnych informacji poszkodowany to wójt gminy Brzeziny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
4: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal, współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
4: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal, nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Podczas tegorocznej gali powiatu pleszewskiego dwie wyjątkowe pleszewianki otrzymały najwyższe powiatowe odznaczenie. Nagrodę starosty pleszewskiego imienia Artura Szenica. Wyróżnienia trafiły do menedżerki ochrony zdrowia i dyrektorki dróg powiatowych.
5: Statuetkę z wizerunkiem Artura Szenica, pierwszego starosty po odzyskaniu niepodległości, otrzymała Adela Grala-Kałużna, lekarka z tytułem doktora nauk medycznych, wybitna menedżer ochrony zdrowia, a także pierwsza prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Doceniono ją za ogromny wkład w rozwój ochrony zdrowia w powiecie pleszewskim, za działalność społeczną, ale też wieloletnią aktywność w samorządzie. Dzięki jej pracy Pleszewska Służba Zdrowia stała się przykładem nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Nagrodę imienia Artura Szenica wręczono na gali także Halinie Meller, magister inżynier budownictwa, która przez 25 lat kierowała zarządem dróg powiatowych w Pleszewie. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w rozwoju infrastruktury drogowej powiatu pleszewskiego w latach 1999-2024. Jej działalność miała ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i jakości lokalnych dróg. Nagrody wręczał paniom starosta pleszewski Maciej Wasielewski, który też został wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odebrał ją z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tomasz Bajerski w środę przestał być trenerem żużlowców Munfin Magnusa Ostrów. To efekt niezadowalających wyników drużyny, która przegrała 5 ostatnich meczów i zamyka tabelę Metal Class z drugiej Ekstraligi.
6: Tomasz Bajerski w Ostrowie zastąpił Kamila Brzozowskiego, który zrezygnował z pracy w Terze do Ostrowia po zwolnieniu ówczesnego kierownika drużyny Kamila Gilickiego. Co istotne, Bajerski nie budował obecnego składu Moonfilm Magnusa Ostrów. Przed sezonem jednak chwalił to, jak została złożona ta drużyna. Niestety w praktyce okazało się, że dawni mistrzowie i wracający po kontuzjach rekonwalescenci nie spełniają oczekiwań. Najpierw odsunął od składu Chrisa Holdera, którego zastąpił Jonas Seifert-Salk. Po niedzielnej porażce z Improrowem Rybnik także wspominał o koniecznych roszadach w składzie i szukaniu wzmocnień. W środę klub wydał komunikat, w którym czytamy, że z dniem 27 maja Tomasz Bajerski przestał pełnić rolę trenera drużyny Moonfilm Magnus Ostrów Wielkopolski ze względu na niezadowalające wyniki sportowe. Obowiązki trenera pierwszej drużyny przejął dotychczasowy trener młodzieży Tomasz Kapiński. W ten weekend ostrowski zespół nie ma zaplanowanego meczu, za to w długi weekend czerwcowy odjedzie dwa spotkania 4 czerwca w Łodzi i 3 dni później w Poznaniu, rozpoczynając rundę rewanżową sezonu zasadniczego Metalka z drugiej Ekstraligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 23 minuty już tylko pozostają do godziny 12.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: Za 12 minut godzina 12, a to będzie gitara z naszych okolic. Zespół Big Cyc dzisiaj bierzemy na tapet i utwór Make Love, Not War. Bardzo fajny tytuł, też zapisany oryginalnie jak na Big Cyc przystało, czyli fonetycznie. A brzmi tak.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nie ma mocnych na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o 12.00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Pogoda na dziś.
10: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Póki co pogodnie, ale już pojedyncze chmury nad naszymi głowami się pojawiają. Będzie ich nieco więcej po południu, ale bez opadów. Z umiarkowanym wiatrem za to wiejącym z północnego zachodu. Ciśnienie stosunkowo wysokie na poziomie 1024 hektopaskali, ale warunki biometeo pozostają korzystne.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Właśnie minęła
10: 12.
11: Radio Centrum.
9: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
12: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
13: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcia sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
12: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu. Później wydano listę gończy. Następnie do sądu sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy, w sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji, pokonał Rayo Vallecano 1-0. Błażej Kulesza.
0: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków. Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii. Wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
12: Finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18 w Budapeszcie.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: Zbliża się weekend, zbliża się piątek. Jak piątek, to premiery na ekranie kina, w tym Kina Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A tam na ekranie pojawi się dynamiczny film, sensacyjny. Film pełen akcji w reżyserii Gaja Ryciego. Błyskotliwa, dowcipna opowieść o grupie specjalistów, którzy do ścigania miliardowego długu obmyślają plan. Specjalny plan włamania się na wyspę szemranego oligarchy, wykorzystując do tego swój niezwykły fach i imponujący arsenał broni. Zapowiada się to na bardzo dynamiczne kino akcji. Jeśli ktoś lubi, to jutro na ekranie Kino Centrum ten film można zobaczyć o godzinie 20. A jeśli ktoś do Kino Centrum chciałby się wybrać, przydałyby się wejściówki i ku temu teraz bardzo fajna okazja. Zaraz przypomnę numer telefonu. Konkurs. Warto mieć go zanotowanego. 88 400 106 4. Kto chce zdobyć podwójną wejściówkę do kina, śmiało czekam na telefon. Już w tej chwili numer do studia to 88 400 106 4 i odbieram pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Emilia.
0: Cześć Emilia, skąd dzwonisz do nas?
1: Ze Zborowa.
0: Ze Zborowa, dobra. Powiedz, jak ci dzień mija. Czy ty jesteś w pracy, czy po pracy, czy wolna? Jak to
1: nie,
0: dzisiaj?
1: Nie, akurat wolne.
0: O, proszę.
1: Wolne i tak...
0: I tak myślisz, co tutaj zrobić z tym wolnym wieczorem,
1: tak,
0: na przykład. No to słuchaj, już twój problem rozwiązany. Możesz wybrać się na przykład do Kina Centrum. Podwójna wejścióweczka dla ciebie. Jeszcze mało tego, masz chwilę antenową tylko dla siebie. Proszę bardzo, możesz wygłosić jakieś pozdrowienia, dla kogo tylko zechcesz.
1: To pozdrawiam prowadzącego.
0: Dziękuję.
1: Całe Radio Centrum, ciocię Grażynkę i wuja Miecia. No i całą rodzinę i wszystkich znajomych.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ciocię Grażynkę, wuja Miecia też, oczywiście, bardzo gorąco. No dobra, słuchaj, to miłego seansu ci życzę. Nie rozłączaj się jeszcze przez moment, ich za moment powiem ci, jak odebrać nagrody, dobra?
1: Dobrze.
0: Dzięki.
1: Dziękuję. Radio Centrum.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na ciebie.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
6: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
7: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
8: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
11: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla ciebie.
10: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To może być niezapomniana podróż do Dzierzbina kolejką wąskotorową. Na taką podróż zaprosimy już niebawem, bo kolejna porcja informacji z regionu o 12.30.

0: 12.30 w tej chwili na zegarach w studiu Radio Centrum przy mikrofonie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spółka Prosna i tajemnicza intratna posada. Do Dzierzbina kolejką wąskotorową. Tegoroczna lista pilotów zgłoszonych na 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie zamknięta.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
3: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu za rządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Kaliska kolej wąskotorowa z dofinansowaniem samorządu województwa wielkopolskiego. O szczegółach poinformował Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Sejmik województwa wielkopolskiego po raz kolejny uchwalił 200 tysięcy złotych właśnie na modernizację linii kolejowej, tym razem w kierunku Dzierzbina. Bardzo mnie to cieszy, bo to są kolejne środki, które przeznaczamy z budżetu województwa na ten cel. Cieszy fakt, że ta kolejka się rozwija i że możemy też uratować ją przed zniszczeniem, bo to jest nasze dziedzictwo.
2: Kaliska kolej wąskotorowa wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje od 2021 roku. Łącznie jest to już przeszło 660 tysięcy złotych. Coraz bliżej jest do 24. szybowcowych Mistrzostw Europy, które 11 lipca wystartują w Michałkowie i potrwają przez 2 tygodnie. Piloci będą rywalizować w klasach Club, Standard i 15-metrowej. Zapisy już zamknięto. O tym, ilu pilotów zarejestrowało się do mistrzostw, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostowskiego.
5: Mamy zamkniętą listę zgłoszonych pilotów na 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. Zgłosiło się 88 zawodników z 22 krajów. Jesteśmy zadowoleni, no chociaż zawsze oczekiwania są troszkę większe, bo liczyliśmy, nie ukrywam, że będzie bliżej tej setki. Jednak 88 to też jest super wynik i będzie fajna rywalizacja we wszystkich klasach. Z polskich zawodników najbardziej znane nazwiska to tutaj oczywiście od nas Łukasz Błaszczyk. Bardzo się cieszymy, że nasz reprezentant będzie mógł startować w tych zawodach. Jest również Łukasz Grabowski w klasie 15-metrowej, jest również Jakub Barsz, także będzie na pewno walka przez całe zawody.
2: Rywalizacja w Michałkowie potrwa do 25 lipca i tradycyjnie nie będzie to jedyna impreza rozgrywana latem na podostrowskim lotnisku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 26 minut pozostaje do 13:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Kolumbijska Magda Gessler w wersji light, czyli Shakira za nami, a co dla niektórych może być dużym zaskoczeniem, to ta najbliższa noc wcale nie będzie gorąca jak Shakira, a wręcz przeciwnie, bo według najświeższych ostrzeżeń IMGW będą możliwe przymrozki, zarówno w powiecie kaliskim, jak i dalej na wschód od powiatu kaliskiego na wschód województwa wielkopolskiego. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3 stopni powyżej zera, natomiast przy gruncie lokalnie do minus 2. Temperatura będzie zróżnicowana przestrzennie, a przymrozki będą miały charakter lokalny. Cytuję ostrzeżenie wydane przez IMGW. Cóż, będzie chłodno, także słuchajcie, grubszy kocyk dzisiaj w nocy, a w głośnikach już teraz znany gorący hit Phil Collins.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Może trochę przeszkadzam, bo pewnie zamawiacie teraz nową willę albo kupujecie jacht, ale no to jest ważna informacja, bo jesteśmy bogaci. Jesteśmy zdecydowanie bogaci, przynajmniej w teorii, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. I to jest jeden z tematów, do których wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
9: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
10: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy w Kaliszu, uwaga, ulica Sukiennicza. Tutaj na miejscu obecne służby ratunkowe, dwa wozy strażackie i mamy utrudnienia w ruchu. Konkretnie chodzi o wahadło w kierunku świętego Józefa. To jest informacja od słuchaczki Anny. Za informację serdecznie dziękujemy i gorąco pozdrawiamy. Obecne służby i utrudnienia na Sukienniczej, wahadło w kierunku świętego Józefa.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni, 21 maksymalnie, do tego pogodnie, słonecznie, nieco chmur po południu, ale bez opadów, z umiarkowanym wiatrem wiejącym z północnego zachodu i wyraźny spadek temperatury w nocy, bo ta ma spaść do 6-5 stopni, ale lokalnie w powiecie kaliskim mogą wystąpić także przy gruncie lokalne przymrozki. Więc warto mieć to na uwadze, przed tym ostrzega dziś IMGW.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
1: 13.
4: Radio
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
6: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
5: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół, z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
5: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 4,5 minuty teraz po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Warto wybrać się w Kaliszu do biblioteki, bo przed nami ostatnie spotkanie w ramach kaliskiej wiosny poetyckiej i będzie to spotkanie z Barbarą Klicką. A to spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18. Barbara Klicka to jest autorka kilku tomów poetyckich, bardzo mocno nagradzana autorka, a podczas spotkania z nią będzie możliwość zadawania pytań, a także zdobycia autografu. Spotkanie dziś godzina 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66.
0: Radio Centrum z kulturą.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z dodawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: W Ostrowie Wielkopolskim można już parkować bez biletu za szybą w samochodzie. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już niebawem, już o 13.30. Tymczasem w głośnikach wideo. Lej!

0: 13.30, w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu. W studiu przy mikrofonie teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Upadek z wysokości wójta gminy Brzeziny. W Ostowie można parkować już bez biletu za szybą, a w sporcie przeprosiny trenera KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek w gminie Brzeziny. Kaliskie służby poinformowały, że około 60-letni mężczyzna wpadł przez dziurę w stropie do środka budynku w Aleksandrii. Do zdarzenia doszło dzisiaj około 9.30.
4: Okazało się, że doszło tam do upadku z wysokości mężczyzny. Osoba ta w momencie przybycia zastępów Straży Pożarnej przebywała pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Następnie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało osobę poszkodowaną do szpitala. Na tym działania zakończono.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków. Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski, potwierdził, że poszkodowany to wójt gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk.
5: Tak, mam takie potwierdzenie z urzędu gminy, że doszło do wypadku w miejscowości Aleksandria, w miejscu, w którym kiedyś funkcjonowała szkoła. Ten obiekt w tej chwili jest remontowany. Pan wójt najprawdopodobniej doglądał tej inwestycji, jak każdy z nas włodarz dogląda szczegółowo każdej roboty budowlanej. Doszło do wypadku i pan wójt został zabrany do szpitala.
2: Przyczyny i okoliczności wypadku bada policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Od wczoraj kierowcy w Ostowie Wielkopolskim nie muszą już wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, a to oznacza koniec obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybą samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie i opłacić postój. Informacja automatycznie trafi do systemu, z którego korzystają kontrolerzy. Jak podkreśla szef ostrowskich drogowców, to efekt modernizacji urządzeń w strefie płatnego parkowania.
6: Znaczy informacja o wniesieniu opłaty w parkomacie trafia do naszego systemu informatycznego i osoby kontrolujące będą wiedziały, że taka opłata została wniesiona bez sprawdzania za szybą, czy ten bilet tam jest wyłożony.
2: Powiedział Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Nowe parkomaty mają też dodatkową funkcję. Kierowcy mogą teraz płacić za postój także systemem BLIK.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nie milkną echa spadku KKS-u Kalisz do trzeciej ligi po przegranym 0-3 meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Po spotkaniu rozczarowani kibice nie szczędzili gorzkich słów piłkarzom i kazali im oddać klubowe koszulki. Tymczasem trener KKS-u Artur Derbin, choć prowadził drużynę zaledwie od kwietnia, to wziął na siebie odpowiedzialność za degradację i jako jedyny przeprosił zawodników oraz fanów.
7: Jednocześnie chciałbym przeprosić drużynę, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem i biorę na swoje barki, mimo tego krótkiego okresu, biorę na swoje barki ten ciężar degradacji do trzeciej ligi. Chciałbym również przeprosić całą społeczność kibiców KKS Kalisz, sympatyków. Po prostu nie dowieźliśmy tematu. Został nam jeszcze jeden mecz, który będziemy chcieli potraktować honorowo.
2: Tymczasem w licznych komentarzach kibice uważają, że winę za degradację drużyny i to w roku jubileuszu stulecia klubu ponosi wyłącznie prezes Marcin Szymczyk i zarząd KKS-u. Ostatnie spotkanie na drugoligowych boiskach KKS rozegra w tę sobotę. Na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie zmierzą się z pewną już awansu na zaplecze ekstraklasy Unią Skierniewice. Początek meczu zaplanowano o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, 14.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Giełda Pracy właśnie startuje. Zanim oferty pracy, to jeszcze przypomnę numer telefonu do studia. Jeśli chodzi o ogłoszenia, jeśli chodzi o rekomendacje, te możecie składać teraz pod numerem telefonu 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska. Kierowca do firmy budowlanej oraz pomocnik ogólnobudowlany. Wymagane prawo jazdy kategorii B, praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu, pan Eugeniusz, numer telefonu 502-136-655.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Pub restauracyjny Warka zatrudni osoby na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna oraz barman. Więcej informacji pod numerem telefonu 533 455 005 lub osobiście w lokalu.
0: Oferta pracy.

0: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Trasco Invest w Ostrzeszowie zatrudni operatora koparki, koparko-ładowarki i ładowarki teleskopowej. Praca od zaraz na terenie całego kraju. Atrakcyjne wynagrodzenie. Zadzwoń 609 609 100.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ogłosił nabory na wolne stanowiska pracy. Inspektor, inspektorka w Wydziale Rozwoju, młodszy strażnik, młodsza strażniczka Straży Miejskiej, inspektor, inspektorka w Wydziale Komunikacji Społecznej. Szczegóły dotyczące poszukiwanych stanowisk dostępne są w ogłoszeniach o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to już koniec ofert pracy na dziś. Jeśli ktoś z Was pracy poszukuje, przypominam, że numer telefonu czeka. Żeby złożyć rekomendację, to 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Dobiega końca dzisiejsza giełda pracy. Ogłoszenia czekają na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
5: New truck, big

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Temperatura w dalszym ciągu rośnie na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski. Teraz w okolicach 19, maksymalnie jeszcze stopień bądź 2 w górę. No i w nocy wyraźny spadek temperatury. O ile jutro w ciągu dnia znów powyżej 20, to nad ranem temperatura spadnie lokalnie nawet do zera. No i mamy ostrzeżenie IMGW, że są miejsca w powiecie kaliskim, gdzie lokalnie, podkreślam, lokalnie możemy spodziewać się niewielkich przymrozków.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 14. Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru ocynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach Safe podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
5: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na Safe zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
4: Z pieniędzy Safe będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
4: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż zanim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
7: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
4: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, między innymi 6-dniowe, oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5 minut po 14.

0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: 11 minut po godzinie 14. Bardzo nietypowe sytuacje i też niebezpieczne mają zdarzenia w naszym regionie. Przypomnijmy, dzisiaj rano w gminie Brzeziny mężczyzna 60-letni, już wiadomo, że chodziło o wójta, wpadł przez dziurę w stropie do środka budynku w Aleksandrii. Ten temat śledzimy wcześniej, także wczoraj wieczorem bardzo nietypowa sytuacja w Grabowie nad Prosną. Strażacy musieli ściągać z drzewa kobietę, która weszła na wysokość około 12 metrów, więc no, trzeba przyznać, są to zdarzenia mocno nietypowe. O wszystkim tym możecie przeczytać także na naszej radiowej stronie
0: www.rc.fm,
1: a także posłuchać na antenie Radia Centrum o 14.30 kolejna porcja informacji, a za chwilę już po bardzo krótkiej przerwie The Weeknd i Blinding Lights.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Ależ zacięty pojedynek z udziałem Huberta Hurkacza na Rolandzie Garrosie. Pierwszy set wygrany, chociaż łatwo nie było i trochę czasu to też zajęło. W drugim secie w gemach póki co remis z Francisem 2-2. No czekamy na rozwój sytuacji, mocno oczywiście za naszego Huberta trzymamy kciuki i gramy dalej. Teraz już Ignacy w głośnikach.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Krupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Krupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
5: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
6: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce, obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla Ciebie.

0: Outcast i Hey Ya na zegarach w tej chwili już 14:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: WSK PZL Kalisz będzie budować silniki dla armii. Powiemy też o intratnym stanowisku w spółce, a w sporcie zmiana trenera ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce.
3: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach Sejfa innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza,
2: powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
3: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspierania obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
4: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
2: Tomasz Bajerski w środę przestał być trenerem żużlowców Munfin Magnusa Ostrów. To efekt niezadowalających wyników drużyny, która przegrała 5 ostatnich meczów i zamyka tabelę Metal Class drugiej Ekstraligi.
5: Tomasz Bajerski w Ostrowie zastąpił Kamila Brzozowskiego, który zrezygnował z pracy w Terze do Ostrowia po zwolnieniu ówczesnego kierownika drużyny Kamila Gilickiego. Co istotne, Bajerski nie budował obecnego składu Munfin Magnusa Ostrów. Przed sezonem jednak chwalił to, jak została złożona ta drużyna. Niestety w praktyce okazało się, że dawni mistrzowie i wracający po kontuzjach rekonwalescenci nie spełniają oczekiwań. Najpierw odsunął od składu Chrisa Holdera, którego zastąpił Jonas Seifert-Salk. Po niedzielnej porażce z Improrowem Rybnik także wspominał o koniecznych roszadach w składzie i szukaniu wzmocnień. W środę klub wydał komunikat, w którym czytamy, że z dniem 27 maja Tomasz Bajerski przestał pełnić rolę trenera drużyny Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski ze względu na niezadowalające wyniki sportowe. Obowiązki trenera pierwszej drużyny przejął dotychczasowy trener młodzieży Tomasz Gapiński. W ten weekend ostrowski zespół nie ma zaplanowanego meczu, za to w długi weekend czerwcowy odjedzie dwa spotkania 4 czerwca w Łodzi i 3 dni później w Poznaniu, rozpoczynając rundę rewanżową sezonu zasadniczego metalka z drugiej Ekstraligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Reklama.

Dzieje się na Rolandzie Garrosie. Hubert Hurkacz w tej chwili w meczu z Amerykaninem Francisem Tiafoe i tutaj pierwszy set wygrany po tiebreaku dla Huberta. Drugi set w tej chwili dobiega końca. Też kończy się tiebreakiem z przewagą w tej chwili dla Amerykanina. Jak ostatecznie drugi set się zakończy? Czy będziemy mieć remis 1-1? W każdym razie spotkanie bardzo, bardzo wyrównane. Nie jest łatwo Hubertowi pokonać Amerykanina Francisa Tiafoe, ale tej wygranej oczywiście i dalszego awansu mu życzymy. W tej chwili także inne spotkanie trwa, no bo przypomnijmy, że dużym zaskoczeniem jest Chwalińska, która jest faworytką zwycięstwa z Belgijką. W tej chwili Chwalińska zdążyła już zachwycić na paryskich kortach, chociaż po raz pierwszy w karierze przebrnęła przez kwalifikacje. W meczu otwarcia, przypomnijmy, wyeliminowała mistrzynię olimpijską, która z Igą kiedyś wygrała. Czyli chodzi oczywiście o Chinkę Zeng. W tej chwili z Belgijką się mierzy. W pierwszym secie mamy remis 4-4 w gemach. Ciekawe, jak te spotkania się zakończą. Damy oczywiście znać i gramy dalej. Teraz w głośnikach już Doda i Smolasty.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Pogoda w Europie zaskakuje. Na zachodzie Europy teraz gigantyczne upały, a w Polsce możliwe przymrozki. To już tej nocy. Do tematów wrócimy już o godzinie 15.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: 19 stopni w tej chwili na termometrach w Kaliszu w regionie, dzisiaj maksymalnie do 20-21 stopni. Do tego pogodnie, przewaga słońca przez większość dnia, nieco chmur i bez opadów deszczu, ze słabym i umiarkowanym wiatrem wiejącym z północnego zachodu. Ciśnienie wciąż wysokie, warunki biometeo korzystne, ale nocą, uważajmy, są ostrzeżenia przed możliwymi niewielkimi, co prawda, ale jednak przymrozkami, takie w regionie mogą lokalnie się pojawiać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela. Przymrozki w Polsce. Na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
6: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
5: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdy Linet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
7: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
5: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 4 minuty po 15:00.

Dawid Podsiadło, pięknie płynie przez Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska wygrywa pierwszego seta w meczu z Belgijką Elise Mertens 1-0. W tym momencie tak to wygląda, w drugim secie prowadzi już 3-0 w gemach, całkiem nieźle. Jeśli chodzi o mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem, to niestety Francis Tiafoe wygrywa drugiego seta, no i mamy remis.

0: Kowalskiego. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: W teren można się wybrać i zobaczyć coś ciekawego, bo Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na czwartą rusałkową ekskursję przyrodniczą do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie. I to już w najbliższą sobotę o godzinie 11. Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Uczestnicy będą mieli okazję odkrywać wiosenną odsłonę parku, obserwując bogactwo lokalnej przyrody i wsłuchując się w dźwięki budzącego się do życia krajobrazu. Będzie można spojrzeć na przyrodę z miejsca, które inspirowało autorkę Nocy i Dni, a z racji, że kolejny weekend zapowiada się znów bardzo ciepło i przyjemnie, no to warto się zastanowić, czy w którymś z nadchodzących wydarzeń nie wziąć udziału. O tym, co dziać się będzie w najbliższych dniach w regionie, zawsze możecie przeczytać na naszej radiowej stronie
0: www.rc.fm.
1: Tam czeka na Was więcej informacji, a w głośnikach o tej porze już Heroes.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl. 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.
11: 23 minuty teraz po godzinie 15. O 15.30 kolejna porcja informacji z regionu. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne Mistrzostwa Europy, szybowcowe Mistrzostwa Europy. To oczywiście w Michałkowie. O szczegółach porozmawiamy już za kilka chwil.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz dla tych, którzy o tej porze już po pracy.
12: To już jest

0: 15.30 na zegarach. Teraz już Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spółka prosna i tajemnicza intratna posada. Do Dzierzbina kolejką wąskotorową. Tegoroczna lista pilotów zgłoszonych na 24. Szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie zamknięta.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
3: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu za rządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Kaliska kolej wąskotorowa z dofinansowaniem z samorządu województwa wielkopolskiego, a o szczegółach poinformował Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Sejmik województwa wielkopolskiego po raz kolejny uchwalił 200 tysięcy złotych właśnie na modernizację linii kolejowej, tym razem w kierunku Dzierzbina. Bardzo mnie to cieszy, bo to są kolejne środki, które przeznaczamy z budżetu województwa na ten cel. Cieszy fakt, że ta kolejka się rozwija i że możemy też uratować ją przed zniszczeniem, bo to jest nasze dziedzictwo.
2: Kaliska Kolej Wąskotorowa wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje od 2021 roku. Łącznie jest to już przeszło 660 tysięcy złotych. Coraz bliżej jest do 24. Szybowcowych Mistrzostw Europy, które 11 lipca wystartują w Michałkowie i potrwają przez 2 tygodnie. Piloci będą rywalizować w klasach Club, Standard i 15-metrowej. Zapisy już zamknięto. O tym, ilu pilotów zarejestrowało się do mistrzostw, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
5: Mamy zamkniętą listę zgłoszonych pilotów na 24. Szybowcowe Mistrzostwa Europy. Zgłosiło się 88 zawodników z 22 krajów. Jesteśmy zadowoleni, no chociaż zawsze oczekiwania są troszkę większe, bo liczyliśmy, nie ukrywam, że będzie bliżej tej setki. Jednak 88 to też jest super wynik i będzie fajna rywalizacja we wszystkich klasach. Z polskich zawodników najbardziej znane nazwiska to tutaj oczywiście od nas Łukasz Błaszczyk. Bardzo się cieszymy, że nasz reprezentant będzie mógł startować w tych zawodach. Jest również Łukasz Grabowski w klasie 15-metrowej, jest również Jakub Barsz, także będzie na pewno walka przez całe zawody.
2: Rywalizacja w Michałkowie potrwa do 25 lipca i tradycyjnie nie będzie to jedyna impreza rozgrywana latem na podostrowskim lotnisku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy już na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. No i o tej porze oczywiście ten ruch zdecydowanie większy. Mamy także gdzieniegdzie trwające prace drogowe. Remont ulicy Sulisławickiej, ta jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 Wykop. Mamy też przebudowę ulicy Złotej od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Zamknięty przystanek Majkowska Medix 2. Mamy też Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa z Kalisza do Opatówka, prace drogowe, zwężanie, ograniczenie prędkości w Ostrowie, z kolei przebudowa na ulicy Klasztornej dla Duchowskiego, czy na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa, Kalisz, Aleja Wolności 5.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Całkiem ciekawy temat podjął nasz reporter Łukasz Kostecki. Pytał mieszkańców regionu o zabawy podwórkowe. W co się bawili? Posłuchajmy.
2: Ja w Warszawie. Werka te chowanego. Takie o. Takie jak kiedyś się bawiło. I w piłkę nożą graliśmy też, nie? No i co tam jeszcze było? W kapselki.
3: Naprawdę nie wiem. Ja dużo gier nie grałam, jak byłam dzieckiem.
4: A w jakieś zabawy podwórkowe?
3: Z koleżankami grałyśmy w taką grę, co się nazywała Baba Jagi. I to było, jak to się trzewia, dywany. Myśmy tam się po prostu bawiły, się zamykały i nie mogliśmy uciec. Tak.
5: Z Chińczyka.
4: A jakieś zabawy podwórkowe?
5: Oj, to berka. Albo wie pan co, za moich czasów to jeszcze się w knypa też grało. To były takie kołki drewniane, uderzało się na ten koniec i który najdalej poleci.
6: W berka?
7: Ja wiem, w co?
8: Ja to bym chowanego pograł. Uwielbiałem grać chowanego.
7: Po na skakance poskakać, o.
8: W berka poganiać. W piłę pograć, o. No, to na pewno.
7: W gumę poskakać, tak. To są stare zabawy
8: ja
7: właśnie. Które teraz zaniknęły. Nie ma, nie?
8: Ale brało się jakieś takie patyczki, ganiało pomiędzy drzewami, strzelało się z chłopakami. To też była fajna zabawa. Nie pamiętam już nazwy, ale taka chińska jakaś bajka i też było w chipsach pełno takich, się zbierało takich żetonów czy coś takiego. A, takie spinery były i się kręciło tymi spinerami jeden i drugi, który tam któregoś bącnął i ten się zatrzymał, no to wiadomo, że przegrywał temu, co się tam prędzej zatrzymał, ten bączek, nie?
9: Koniu.
10: Ja chyba w podchody. Aha. Kiedyś się tak robiło?
9: A ja takiego kapsa, co się tak rysowało, taką ścieżkę gdzieś tam i tak się przesuwało też, te kapsle. Super.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Maja Chwalińska wygrywa w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. 24-latka odnosi właśnie chyba zdecydowanie największe zwycięstwo w swojej karierze jak dotychczas, po raz pierwszy meldując się w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Piękny mecz za Mają Chwalińską na Rolandzie Garrosie. Pokonała Belgijkę 2-0. Świetnie to wygląda. Jutro z kolei będzie można oglądać Igę Świątek z Magdaleną Linet. Niestety z drugą Polką zmierzy się mniej więcej koło południa, a w tej chwili w dalszym ciągu trwa jeszcze spotkanie Huberta Hurkacza i Amerykanina Francisa Tiafoe. I tutaj Amerykanin już prowadzi w setach 2-1. Czwarty set w tej chwili się zaczyna. Pierwszy set, przypomnijmy, wygrany przez Huberta. Niestety dwa kolejne przez Amerykanina.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitur!
10: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
11: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Do tego zachmurzenie tylko niewielkie. Od rana więcej słońca, teraz nieco więcej chmur, ale bez opadów. Z słabym i umiarkowanym wiatrem wiejącym z północnego zachodu. Ciśnienie w dalszym ciągu wysokie. No i uwaga, ostrzeżenia IMGW przed możliwymi przymrozkami lokalnie w okolicach Kalisza. Także temperatura może w nocy spaść do 3 stopni powyżej zera, ale przy gruncie może być to temperatura delikatnie poniżej zera.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
6: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
5: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
7: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
5: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
4: Kursy walut.
2: Euro w tej chwili 4 zł 23 grosze, dolar amerykański 3 zł 64 grosze. Średni kurs dla franka szwajcarskiego w tym momencie 4 zł 62 grosze, a dla funta brytyjskiego 4 zł i 88 groszy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4 minuty po 16:00.

0: 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Weszła na drzewo, nie mogła zejść. Strażacy ściągali ją z wysokości około 12 metrów. O tym będziemy mówić już niebawem w kolejnych wiadomościach. Te na antenie Radia Centrum już o godzinie 16:30. Powiemy także o tym, co nowego czeka osoby parkujące w Ostrowie Wielkopolskim, ale to będzie dobra wiadomość. Szczegóły już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
7: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
11: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla ciebie.

0: 16.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu. Już teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie można parkować już bez biletu za szybą. Powiemy o człowieku kocie, a w sporcie przeprosiny trenera KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od wczoraj kierowcy w Ostrowie Wielkopolskim nie muszą już wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, a to oznacza koniec obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybą samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie i opłacić postój. Informacja automatycznie trafi do systemu, z którego korzystają kontrolerzy. Jak podkreśla szef ostrowskich drogowców, to efekt modernizacji urządzeń w strefie płatnego parkowania.
4: Znaczy, informacja o wniesieniu opłaty w parkomacie trafia do naszego systemu informatycznego i osoby kontrolujące będą wiedziały, że taka opłata została wniesiona bez sprawdzania za szybą, czy ten bilet tam jest wyłożony.
2: Powiedział Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Nowe parkomaty mają też dodatkową funkcję. Kierowcy mogą teraz płacić za postój także systemem BLIK.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Strażacy zazwyczaj jadą ratować koty, które weszły wysoko na drzewo i nie potrafią z niego zejść. Tym razem jednak pomocy potrzebował człowiek. Wczoraj po godzinie 18 w Grabowie nad Prosną ratownicy otrzymali zgłoszenie o osobie znajdującej się na drzewie na wysokości około 12 metrów. Ze względu na trudny dostęp do poszkodowanego na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Kalisza. Ratownicy najpierw zabezpieczyli teren, a potem z wykorzystaniem technik linowych sprowadzili osobę na ziemię. Misja zakończyła się sukcesem. W działaniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej Ostrzeszów, specjaliści z Kalisza oraz druhowie OSP Grabów nad Prosną.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Nie milkną echa spadku KKS-u Kalisz do trzeciej ligi po przegranym 0-3 meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Po spotkaniu rozczarowani kibice nie szczędzili gorzkich słów piłkarzom i kazali im oddać klubowe koszulki. Tymczasem trener KKS-u Artur Derbin, choć prowadził drużynę zaledwie od kwietnia, to wziął na siebie odpowiedzialność za degradację i jako jedyny przeprosił zawodników oraz fanów.
5: Jednocześnie chciałbym przeprosić drużynę, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem i biorę na swoje barki, mimo tego krótkiego okresu, biorę na swoje barki ten ciężar degradacji do trzeciej ligi. Chciałbym również przeprosić całą społeczność kibiców KKS Kalisz, sympatyków. Po prostu nie dowieźliśmy tematu. Został nam jeszcze jeden mecz, który będziemy chcieli potraktować honorowo.
2: Tymczasem w licznych komentarzach kibice uważają, że winę za degradację drużyny i to w roku jubileuszu stulecia klubu ponosi wyłącznie prezes Marcin Szymczyk i zarząd KKS-u. Ostatnie spotkanie na drugoligowych boiskach KKS rozegra w tę sobotę. Na stadionie przyłódzkiej Kaliszanie zmierzą się z pewną już awansu na zaplecze ekstraklasy Unią Skierniewice. Początek meczu zaplanowano o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu. Ulica Częstochowska, tutaj okolice Ronda Ptolemeusza. Ruch całkiem spory, podobnie na Śródmiejskiej, w centrum miasta Sukiennicza, przez Plac Kilińskiego 3 maja, przy skrzyżowaniu z Aleją Wojska Polskiego. Sama Wojska Polskiego przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. W tę stronę wyjeżdżając z miasta stoimy, czekamy. Mamy także zdecydowanie większy ruch w tej chwili już na odcinku od Ronda Honorowych Dawców Krwi poprzez Rondo Dobrzec, Korczaka i aż do Ronda Solidarności, gdzie ten ruch w tej chwili naprawdę solidny. Podobnie dojazd poznańską do Alei Wojska Polskiego. Dodatkowo też gdzieniegdzie trwają prace drogowe. W Kaliszu takie miejsca to chociażby ulica Sulisławicka, na której ten remont postępuje. Mamy też prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie, przebudowa też na ulicy Złotej, na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa z Kalisza do Opatówka już od Zdun na te prace na podkacie, ograniczenia prędkości, miejscami też możliwy ruch wahadłowy. Ostrów Wielkopolski w Ostrowie, z kolei prace na ulicy Klasztornej, na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, a także na ulicy Leduchowskiego. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa, Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: No i to jest promocja na paliwo. Na jednej z włoskich stacji paliwowych pojawił się wyjątkowo tani diesel, bo zamiast kosztować €0,99, ten kosztował 0,19, czyli pomyłka o 1 postawiony nie tam, gdzie trzeba, i już Włosi mogli tankować zamiast niespełna 2 euro za litr, to 20 centów za litr. Fantastyczna promocja, prawda? Co ciekawe, nikt się nie zorientował, że taka pomyłka na stacji się pojawiła, a więc bardzo, bardzo szybko wszyscy ci, którzy się zorientowali, ustawili się wręcz w gigantycznych kolejkach, żeby tak tanie paliwo zatankować, bo we Włoszech, podobnie jak i u nas w Polsce, jak i w innych częściach Europy, no ten problem z wysokimi cenami za paliwo cały czas jest obecny i doszło do tego, że całe paliwo z tej stacji zostało wytankowane. Przyjeżdżali ze zbiornikami na paliwo, tankowali do pełna. No cóż, dziwne, żeby nie skorzystać z takiej sytuacji. Jak to możliwe, że nikt się nie zorientował? Gdyż to była stacja samoobsługowa. Nie pracowali na niej żadni pracownicy, którzy w porę mogliby zauważyć to bardzo duże zainteresowanie. Co w końcu doprowadziła do tego, że zbiornik na diesel na stacji został wyczerpany do zera.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 23 minuty, godzina 17:00.

0: Lego. Lego.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansuje do trzeciej rundy French Open. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 17 w wiadomościach, a ze mną w studiu Radio Centrum Robert Markowski. Cześć,
2: witam cię. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, tak? Taka prawidłowość zaczyna robić. Maja Chwalińska drugi set, bo jest drugi raz z rzędu, wygrywa do zera.
1: No tak, naprawdę nieźle to wygląda, jeśli rewelacja, chodzi o Polaków na Rolandzie Garrosie. Naprawdę super. Jutro też mamy polski pojedynek, czyli co? Czyli wiemy, że w trzeciej rundzie na pewno jedna Polka się znajdzie.
2: W czwartej rundzie. Będzie czwarta, tak. Bo jutro Magda Linet gra z Igą Świątek, no i któraś z tych pań na pewno będzie grała dalej.
1: No i pełen emocji dzisiaj mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francis Tiafoe, tak. Dobrze wymawiam.
2: Chyba tak, chociaż ja to zawsze mówię, że jak wymieniać nazwiska, zwłaszcza amerykańskie, to trzeba by zapytać tego, kto to nazwisko nosi.
1: Dokładnie. No, w każdym razie mecz trwa już od 13 mniej więcej, a cały czas mamy remis w tym momencie.
2: 2-2, tak jest.
1: Mecz zaczyna się od początku, tak jak mówiłeś wcześniej. 2-2, prawie każdy set kończony tiebreakiem. Pograją panowie, nie będą narzekać, że się nudzili dzisiaj w ciągu dnia.
2: No a tam niestety gorąco jest we Francji, w Paryżu.
1: Tak, no dzieje się, słuchajcie, na tegorocznym Rolandzie Garrosie. Trzymamy mocno kciuki za Huberta, aby to się skończyło dla niego jak najlepiej. Dla mnie już się dzisiaj kończy spotkanie z wami. Damian Klimiński, do usłyszenia. Zostawiam was z Robertem. Dasz znać, prawda, słuchaczom, jak
2: jasne,
1: to się zakończyło.
2: Oczywiście. Będę trzymał rękę na pulsie.
1: Do usłyszenia.
0: Reklama. A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: 22 stopnie Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Do końca dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Na barometrach mamy 1023 hektopaskale i ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
4: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
4: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
6: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
4: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
7: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
8: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
4: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I pół minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to czwartkowe późne popołudnie. Zapraszam dziś do 23.00.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł.

0: Astwit. Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit. W zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 17. Dziś czwartek, 28 dzień maja. Imieniny Augustyna, Balladyny, Emilii, Germana, Ignacego, Justyny i Marii. Wszystkim solenizantom i jubilatom wszystkiego co najlepsze. Dziś słońce zajdzie o 20:43. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 29 minut.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Pizza. Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego Spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Jest 17.30, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kierowca był trzeźwy, ale jazdę zakończył na ogrodzeniu posesji. Spółka i duże pieniądze do zwrotu przez sztak, czyli otwarcie sezonu Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważnie wyglądająca kolizja w Pulku w powiecie kaliskim. W środę po południu mężczyzna kierujący Volkswagenem uderzył w słup energetyczny i ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okazało, szczęśliwie obyło się bez ofiar w ludziach.
4: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen, 46-letni mieszkaniec Turku, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny, a następnie w ogrodzenie prywatnej posesji. Kierowca został zabrany do szpitala w Kaliszu, doznał obrażeń ciała poniżej linii 7, dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kierowca Volkswagena był trzeźwy. Nałożono na niego, jako na sprawcę wykroczenia, mandat karny w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS, byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
5: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Już w tę sobotę w Kobylej Górze okręgowe otwarcie sezonu Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. To także start walki o puchar.
6: Na wodzie zobaczycie zaciętą rywalizację klas Optymist, Optymist UKS 420, Laser, Omega i wiele innych. Sportową pasję oraz prawdziwe żeglarskie emocje. To wyjątkowe wydarzenie połączone będzie z regatami o puchar pułkownika pilota Malińskiego i jubileuszem 50-lecia jachtklubu Orion Ostrzeszów. Nie siedźcie na brzegu, zabierzcie rodzinę, znajomych i spotkajmy się tam, gdzie wiatr spotyka wodę. 30 maja, Kobyla Góra. Widzimy się na starcie. Ahoj!
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Łukasz Jankowski z Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a start sezonu okręgowego w tę sobotę, samo południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ostatni raz dzisiaj wyruszamy na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy są dobre i dobre będą przez cały wieczór i całą noc, bo synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Sporo aut jeszcze w centrach miast, chociaż jest lepiej niż godzinę temu. Mamy utrudnienia dodatkowo w Kaliszu. Przypominam, że trwa remont ulicy z ulicy Ławickiej. Drogowcy pracują na ulicy Długosza, a także na ulicy Złotej. Złota na czas remontu jest jednokierunkowa. Nie wjedziecie w Złotą od strony Ronda Żołnierza Niezłomnych. Tutaj trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. W Opatówku cały czas trwają prace na drodze krajowej numer 12, a dokładnie mówiąc między Kaliszem a Opatówkiem. Ruch momentami odbywa się wahadłowo, jezdnia jest zwężona, trzeba uzbroić się w cierpliwość. W Ostrowie Wielkopolskim mamy przebudowaną ulicę Klasztorną, trwa także przebudowa ulicy Leduchowskiego. Drogowców spotkacie także na drodze krajowej numer 36 od Ostrowa do Krotoszyna. Kaliszyna. A za informację dziękujemy kierowcom taksi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: A jutro będzie taniej przy dystrybutorach. Za linę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,16, 98, 6,73, a diesel 6,37 to aż o 20 groszy mniej w porównaniu z czwartkiem.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.

Przez 9 gemów ostatniego piątego seta meczu tenisowego pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Francisem Tiafoe była bardzo wyrównana walka. Każdy z zawodników wygrywał swoje podanie. I kiedy nadszedł ten 10 gem, Francis Tiafoe przełamał Huberta i wygrał tego seta 6-4 i całe spotkanie 3-2. Mimo to dla Huberta należą się wielkie brawa za wspaniałą postawę i niezwykle zacięte prawie 5-godzinne spotkanie z Tiafoe. Dziękujemy i gratulujemy.

Za 11 minut, godzina 18, a 18 w wiadomościach zadamy poważne pytanie. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Szczegóły już za chwilę w wiadomościach 18.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl. Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który? Garnitur!
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
4: Na jutro w naszym regionie będzie do 25 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie od rana dość wysokie, 1025 hektopaskali. Po południu zacznie spadać.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 18.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
7: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
6: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
8: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
6: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
9: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
6: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
10: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
6: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elisę Mertens. O meczu prosto z Paryża powie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
11: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elisę Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut.
1: Niestety z turnieju odpadł Hubert Hurkacz, przegrał po pięciosetowym boju z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Z polskiej perspektywy te mecze były najważniejsze, ale jednak wydarzeniem dnia w Paryżu było odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach w trzecim, prowadzący 5-1, przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko dwa gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Serundolo gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Francuzi też mieli dziś swoje ogromne powody do radości. 17-letni Moise Kouame awansował do trzeciej rundy jako najmłodszy zawodnik od 1989 roku. Po prawie 5 godzinach morderczego pojedynku wygrał z Paragwajczykiem Adolfo Vallejo. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają dwustopniowe baraże. Mecz Chrobrego Głogów z ŁKS-em Łódź już trwa, a o 20.30 Wieczysta Kraków zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
12: Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
1: Zwycięzcy pojedynków zmierzą się w niedzielę.
13: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 6 minut po 18.00.

0: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Znowu lecicie?
5: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Reklama.
8: Viola, let me see you dance, baby.

18,5 minuty po godzinie 18. Dziś czwartek, 28 dzień maja. Dzisiaj swoje 58 urodziny obchodzi Kylie Minogue, australijska piosenkarka. Polski aktor Andrzej Deskur kończy 54 lata, a swoje 40 urodziny obchodzi Dawid Ogrodnik.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce, obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: Jest 18.30. Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie można parkować już bez biletu za szybą. Powiemy o człowieku kocie, a w sporcie przeprosiny trenera KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od wczoraj kierowcy w Ostrowie Wielkopolskim nie muszą już wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, a to oznacza koniec obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybą samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie i opłacić postój. Informacja automatycznie trafi do systemu, z którego korzystają kontrolerzy. Jak podkreśla szef ostrowskich drogowców, to efekt modernizacji urządzeń w strefie płatnego parkowania.
4: Znaczy informacja o wniesieniu opłaty w parkomacie trafia do naszego systemu informatycznego i osoby kontrolujące będą wiedziały, że taka opłata została wniesiona bez sprawdzania za szybą, czy ten bilet tam jest wyłożony.
2: Powiedział Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Nowe parkomaty mają też dodatkową funkcję. Kierowcy mogą teraz płacić za postój także systemem BLIK.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Strażacy zazwyczaj jadą ratować koty, które weszły wysoko na drzewo i nie potrafią z niego zejść. Tym razem jednak pomocy potrzebował człowiek. Wczoraj po godzinie 18 w Grabowie nad Prosną ratownicy otrzymali zgłoszenie o osobie znajdującej się na drzewie na wysokości około 12 metrów. Ze względu na trudny dostęp do poszkodowanego na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Kalisza. Ratownicy najpierw zabezpieczyli teren, a potem z wykorzystaniem technik linowych sprowadzili osobę na ziemię. Misja zakończyła się sukcesem. W działaniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej Ostrzeszów, specjaliści z Kalisza oraz druhowie OSP Grabów nad Prosną.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Nie milkną echa spadku KKS-u Kalisz do trzeciej ligi po przegranym 0-3 meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Po spotkaniu rozczarowani kibice nie szczędzili gorzkich słów piłkarzom i kazali im oddać klubowe koszulki. Tymczasem trener KKS-u Artur Derbin, choć prowadził drużynę zaledwie od kwietnia, to wziął na siebie odpowiedzialność za degradację i jako jedyny przeprosił zawodników oraz fanów.
5: Jednocześnie chciałbym przeprosić drużynę, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem i biorę na swoje barki, mimo tego krótkiego okresu, biorę na swoje barki ten ciężar degradacji do trzeciej ligi. Chciałbym również przeprosić całą społeczność kibiców KKS Kalisz, sympatyków. Po prostu nie dowieźliśmy tematu. Został nam jeszcze jeden mecz, który będziemy chcieli potraktować honorowo.
2: Tymczasem w licznych komentarzach kibice uważają, że winę za degradację drużyny i to w roku jubileuszu stulecia klubu ponosi wyłącznie prezes Marcin Szymczyk i zarząd KKS-u. Ostatnie spotkanie na drugoligowych boiskach KKS rozegra w tę sobotę. Na stadionie przyłódzkiej Kaliszanie zmierzą się z pewną już awansu na zaplecze ekstraklasy Unią Skierniewice. Początek meczu zaplanowano o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Wolność jak marzenia to były wilki. Za 11 minut będzie godzina 19. O 19 w wiadomościach opowiemy o rodzinach zastępczych, które mają dostać wsparcie od doświadczonych rodziców.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
6: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
5: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
6: A co się marzy?
5: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
6: To gdzie ja to kupię?
5: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
0: Reklama.

0: też mamy dzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie do 25 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie od rana wysokie 1025 hektopaskali, po południu zacznie spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie, tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
5: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
7: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
5: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
8: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
9: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
10: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
11: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski, przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
5: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
12: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
5: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
14: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
13: czyli przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
14: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogłem pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
13: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować i sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami o nic. Zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwanińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elisę Mertens 6-4, 6-0.
0: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się. Daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
13: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwanińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Ninet. Ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Magnier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.

0: Akcyjna w Kaliszu. Restauracja Łącznik Kulinarny. Partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum. Organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Bartek Metzner to nowa twarz na polskiej scenie muzycznej, występujący pod pseudonimem Metzner, czyli po prostu używa tylko i wyłącznie swojego nazwiska. Utwór Gotham od 2 tygodni na liście przebojów w top 30 w ostatni piątek. Ta piosenka była na miejscu 19. Przypomnę, że cały czas możecie głosować na swoje ulubione piosenki i głosujecie na RCFM. Tam jest zakładka lista przebojów, tam znajdziecie 1, 30 i 15 propozycji i z tych 45 utworów wybieracie ulubione maksymalnie 10 i właśnie tam oddajecie swój głos. A kolejne notowanie listy przebojów top 30 już jutro po 20.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
1: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z dododawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

24,5 minuty po godzinie 19. O 19.30 zapraszam na kolejne wiadomości z regiona, a w nich powiemy m.in. o szansie na rozwój Kaliskiej WSK.

0: Jest 19.30. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: WSK PZL Kalisz będzie budować silniki dla armii. Powiemy też o intratnym stanowisku w spółce, a w sporcie zmiana trenera ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce.
3: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza,
2: powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
3: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
4: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu za rządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
2: Tomasz Bajerski w środę przestał być trenerem żużlowców Munfin Magnusa Ostrów. To efekt niezadowalających wyników drużyny, która przegrała 5 ostatnich meczów i zamyka tabelę Metal Class drugiej Ekstraligi.
5: Tomasz Bajerski w Ostrowie zastąpił Kamila Brzozowskiego, który zrezygnował z pracy w terze do Ostrowia po zwolnieniu ówczesnego kierownika drużyny Kamila Gilickiego. Co istotne, Bajerski nie budował obecnego składu Munfin Magnusa Ostrów. Przed sezonem jednak chwalił to, jak została złożona ta drużyna. Niestety w praktyce okazało się, że dawni mistrzowie i wracający po kontuzjach rekonwalescenci nie spełniają oczekiwań. Najpierw odsunął od składu Chrisa Holdera, którego zastąpił Jonas Seifert-Salk. Po niedzielnej porażce z Improrowem Rybnik także wspominał o koniecznych roszadach w składzie i szukaniu wzmocnień. W środę klub wydał komunikat, w którym czytamy, że z dniem 27 maja Tomasz Bajerski przestał pełnić rolę trenera drużyny Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski ze względu na niezadowalające wyniki sportowe. Obowiązki trenera pierwszej drużyny przejął dotychczasowy trener młodzieży Tomasz Gapiński. W ten weekend ostrowski zespół nie ma zaplanowanego meczu, za to w długi weekend czerwcowy odjedzie dwa spotkania 4 czerwca w Łodzi i 3 dni później w Poznaniu, rozpoczynając rundę rewanżową sezonu zasadniczego metalka z drugiej Ekstraligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25,5 minuty 20.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 20. Wszystkim kibicom sportu Maja Chwalińska dziś zrobiła ogromną niespodziankę, awansując do trzeciej rundy wielkoszlamowego turnieju Roland Garros, wygrywając z o wiele wyżej rozstawioną Belgijką Martens. Pytamy Maję o jej odczucia, o to, jak jej się gra w tym upale w Paryżu. No to posłuchajcie o tym, co ona opowie w wiadomościach o 20. Ja się

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie ciepło do 25 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane, padać nie powinno. Od rana ciśnienie wysokie, 1025 hektopaskali, po południu zacznie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pali się las pod Warszawą. Są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych. Jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie. Pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
6: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
5: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomasz Guszczyn zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
7: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
5: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
8: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
5: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
9: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
5: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magda Linet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: Rozpoczynamy godzinkę.pl już 4 minuty po godzinie 20. Na początek zespół Blue Cafe i ich wielki hit Do Nieba.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Dość, to był przebój ubiegłorocznego lata, zespół Kuba i Kuba, dwóch fantastycznych muzyków samouków ze Szczecinka, Jakub Mieczaj i Jakub Frankowski, młodzi 25-letni muzycy, jeden jest wokalistą, drugi gitarzystą, tworzą zespół Kuba i Kuba i to nie był taka, to nie była taka efemeryda, że nagrali tylko jeden utwór i tyle, trafili w gusta muzyczne naszych rodaków, tworzą kolejnej piosenki. Ich nowy utwór Stygnie lato w propozycjach do listy przebojów top 30, czy jutro trafi do pierwszej 30. Ta piosenka, wszystko zależy od waszych głosów. A w godzince.pl teraz Grzegorz Chyży, później Bednarek i Rubens.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla ciebie.

Policeman to chyba największy hit grupy Jamal, grupy pochodzącej z Radomia. Aż trudno w to uwierzyć, że piosenka debiutowała na rynku muzycznym 21 lat temu. Jest 29 minut po godzinie 20. Jesteśmy praktycznie na półmetku godzinki.pl. Teraz sięgniemy głęboko do lat 80. Wspaniały hit grupy Republika, Biała Flaga. Później w godzince.pl pojawi się Antek Smykiewicz i trójeczkę zamknie fantastyczny żeński zespół Zozy.

0: cztery instrumentalistki, jedna wokalistka. To był zespół Zouzy, dzięki za wszystko. Dziewczyny twierdzą, że ich inspiracją jest muzyka lat 70. Słyszycie tutaj to brzmienie? Na zegarze za 19 minut 21.
1: Reklama.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Reklama.
7: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
0: Za 18 minut będzie godzina 21. W godzince.pl teraz zespół Mono, później Edyta Bartosiewicz i Lambery.

To była Lanberry w godzince.pl za 8 minut, godzina 21, a teraz w godzince pojawi się wielka dama polskiej muzyki. To Ewa Bem, jak człowiek uparty. Zmieści nam się jeszcze Marcin Rozynek i kawałek grupy Mysłowic.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie sporo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, tak przynajmniej zapewniają synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni Celsjusza, ciśnienie od rana wysokie 1025 hektopaskali, po południu zacznie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poszukiwany w Tatrach młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topry. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą wojewódzką 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
4: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
6: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc z rankingu WTA wyżej Elize Mertens na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
7: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
4: A jutro o miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magda Linet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
6: Czy mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
8: No znowu zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
6: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
4: A polski mecz, tak jak i inne na Rolandzie Garrosie, pokaże Eurosport.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Dźwięki chyba wszyscy rozpoznają. To Leonard Cohen i Dance Me to the End of Love na początek wieczoru dobrze nastrojonego. Później pojawi się w naszym zestawieniu m.in. Gary Moore.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Prison to przebój grupy Hoobastank z Los Angeles, ze Stanów Zjednoczonych. Piosenka została skomponowana 22 lata temu. Jest 17 minut po godzinie 21 w wieczorze dobrze nastrojowym. Eriko Kasek rzadko pojawia się u nas w zestawieniu, no to czasami trzeba go zagrać. Putem zespół Tears for Fears i Pink Floyd.

Take It Back to był zespół Pink Floyd, to z takich późniejszych czasów grupy Pink Floyd, dokładnie z roku 1994, to była płyta The Division Bell, przedostatni studyjny album grupy. Co ciekawe, jako taka ciekawostka, piosenka Take It Back jest jedynym singlem w dorobku grupy Pink Floyd, który został wydany na kasecie audio. Tak, tak, na kasecie audio. To tak jeszcze bywało w latach 90. I co ciekawe, to analogowe wydawnictwo trafiło tylko i wyłącznie na rynek australijski. To taki, można by powiedzieć, teraz już raczej biały kruk. Za 27,5 minuty, godzina 22, a przed nami Van Morrison.

Dance, to piosenka Van Morrisona, a ściślej Sir Van Morrisona, bo otrzymał z rąk królowej Orden Imperium Brytyjskiego, a tak naprawdę nazywa się George Van Morrison i pochodzi z północy Irlandii. Van Morrison w ubiegłym roku skończył 80, ale trzyma się doskonale, bo w dalszym ciągu koncertuje. W tym roku pojawi się na koncertach w Europie. W czerwcu śpiewać będzie w Niemczech, w lipcu potem Hiszpania, Holandia, Belgia, Austria i pojawi się także na festiwalu jazzowym w Montreux w Szwajcarii. 23 minuty do 22 nam zostały. A to już zespół Electric Light Orchestra, a później wspaniały duet Santana i John Lee Hooker.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Dwóch wspaniałych gitarzystów, Carlos Santana i Johnny Lee Hooker, czyli Out, Things Gonna Change. Jest za 14 minut godzina 22. Stan Ridgway i Camouflage to już teraz, a później pojawi się także zespół The Beautiful Souls.

To można powiedzieć artysta jednego wielkiego przeboju, Stanley Gray, utwór Camouflage. Stanley Gray zza oceanu, twórca grupy Wall of Voodoo, ale on jest znany przede wszystkim właśnie z tej ballady, która 40 lat temu uświęciła triumfy na listach przebojów praktycznie w całej Europie. A co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych ta piosenka przeszła tak w zasadzie bez echa, zupełnie bez echa. To taka, brzmi to jak kowbojska ballada, ale to w zasadzie jest historia młodego szeregowca z Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, który gdzieś na misji w dżungli wietnamskiej zostaje oddzielony od swojego oddziału i sam próbuje się ratować. Za 7 minut, godzina 22.

Ależ to pięknie wybrzmiało. Everybody's Talking, piosenka grupy Beautiful Souls. Za 4,5 minuty godzina 22, no to w tej pierwszej godzince wieczoru dobrze nastrojonego, tak idealnie do wiadomości zmieści nam się jeszcze Céline Dion.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie do 25 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie od rana 1025 hektopaskalów, po południu zacznie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 22.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Rządza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
5: Tam dochodził już ogień, bo widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
4: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
6: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
4: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Elise Mertens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
7: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
8: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
7: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia jaki był wynik.
4: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4 minuty po 22. Na początek tej godziny wieczoru dobrze nastrojonego kłania nam się zespół Coldplay.

Things Have Changed. To był Bob Dylan, muzyka filmowa, za którą Bob Dylan dostał nagrodę Oscara, a piosenka ta pochodziła z filmu Wonder Boys z Michaelem Douglasem w roli głównej. 14 minut po godzinie 22 w wieczorze, dobrze nastrojonym. Teraz pojawi nam się zespół The Doors, a później Mike Oldfield.

Hibernaculum to kompozycja Mike'a Oldfielda. To była płyta The Thongs of the Distant Earth. Mike Oldfield zafascynował się książką Artura Clarka. To była powieść science fiction o tym samym tytule z lat 80. No i kilka lat później skomponował właśnie ten utwór i kilka innych, które znalazły się na jego 16. albumie. 21 minut po 20.

0: Kukla wieczności.
1: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogą się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila i jest po wszystkim.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
3: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

Looking for the Summer to był Chris Rea, który odszedł z tego świata w ubiegłym roku, tuż przed Bożym Narodzeniem. Teraz szuka lata już po tamtej stronie. Za 24 minuty będzie godzina 23 w wieczorze dobrze nastrojonym. Teraz po kolei trzech panów: Lou Reed, Elton John i Sting.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Na jutro w naszym regionie ciepło, do 25 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe, umiarkowane, sporo słońca, bez opadów. Ciśnienie będzie spadać wieczorem, na barometrach zobaczymy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Rządza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
5: Tam dochodził już ogień, było widać, nic z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
4: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
6: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
4: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Elise Mertens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
7: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
8: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
7: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia, jaki był wynik.
4: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuszalski. Made in Polska.

I już. Dobry wieczór Państwu. Nie, to nie pomyłka, to program Made in Polska na 106,4 FM. Co dzień jesteś bardziej bliska warszawskie kombo taneczne. Jan Młynarski, jak Państwo doskonale wiedzą, i na wokalu i instrumentach wszelakich. Warszawskie kombo taneczne. Płyta Pamiętam Twoje oczy zdobyła Fryderyka w kategorii muzyka korzeni. Jak najbardziej. Jan Młynarski w trakcie koncertu, w trakcie przyznawania Fryderyków wspomniał o konkurencji w tej kategorii i nie było tam łatwo, niemniej wygłosił ciekawą mowę na temat realiów bycia właśnie takim zespołem. Warszawskie kombo taneczne. Wśród tych Fryderyków, które zostały przyznane, zwyciężczynią, taką nieformalną, ogłoszona została Kasia Lins, obywatelka KL, która otrzymała Fryderyka za teledysk do utworu Bikini, jako artystka roku również teledysk oraz album w kategorii pop alternatywny. Wiele dyskusji, tradycyjnie wiele sporów, delikatnie mówiąc, na temat przyznanych Fryderyków, ale też kategorii, które nie do końca odpowiadają wszystkim, zestawienia kategorii płyta, rock, blues dla ex aequo artysty Waluś Kraksa Kryzys. No nie do końca wszystkich krytyków, ale też widzów nie satysfakcjonowała. No ale to jest rzecz normalna. Album roku właśnie, album Rock Blues Błażej Król, Waluś Kraksa Kryzys, ex aequo. Kasia Lins, jak już mówiłem, nieformalnie trzy Fryderyki, formalnie trzy Fryderyki, ale nieformalnie okrzyknięta pierwszą damą tego wieczoru. Dlaczego mówię o Fryderykach? No przecież zaglądamy głęboko w oczy polskiej muzyce i jakże miałoby być inaczej. Już za moment festiwal piosenki polskiej w Opolu i nie wypadałoby również nie wspomnieć słów kilka o tym wydarzeniu. Wielu z Państwa będzie śledziło na bieżąco to, co wydarzy się w Opolu właśnie. Wśród wielu koncertów, tradycyjnie koncertu premier czy debiutów, odbędzie się bardzo duże przedsięwzięcie 6 czerwca. No, koncert wyjątkowy pod tytułem Autobiografia z okazji 80. urodzin. Koncert poświęcony Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów. No, wiadomo, że Autobiografia Perfektu to jeden naprawdę, choćby z tych, które Bogdan Olewicz napisał dla Perfektu, ale wiele też dla i Budki Suflera, Anny Jantar i wielu jeszcze innych artystów. W trakcie tego koncertu wystąpił mi Łukasz Drapała z wcześniej wspomnianym Perfektem, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska, Maciej Balcar i wielu, wielu jeszcze innych. Ten koncert zapowiada się imponująco, a jak cały festiwal wypadnie, to jest sprawa jeszcze do ustalenia według tego, co usłyszymy i zobaczymy. Wśród tych wielu utworów do muzyki różnych kompozytorów Bogdan Olewicz napisał wiele znanych hitów, choćby i ten dla Budki Suflera.

To nie tak miało być. Słowa Bogdan Olewicz, muzyka Budka Suflera, muzyka Lipko oczywiście. No i ten koncert Festiwalu Opolskiego 6, jak mówiłem wcześniej, który zapowiada się imponująco. Dziś gościem programu za moment nasze myśli i nasz telefon skierowany będzie na południe Polski, od Kalisza, skąd nadawany jest program Made in Polska, do Bochni. Jak w zapowiedzi pozwoliłem sobie powiedzieć, gdzie gitarzystów wielu, a wśród nich Piotr Lekki, postać wyjątkowa, organizator koncertów Bochnia Rocks, członek grupy TSA, MNKWL, no człowiek wielu talentów, nazwijmy to tak. Już za moment porozmawiamy z Piotrem o tym, co w tej Bochni się dzieje.

0: TSAMNK WL, nagranie otwierające płytę Niezwyciężony, jak jest? No, jest okej, okay. Myślę, nie tylko tu w studio Radio Centrum, w programie Made in Polska, ale państwo również mogą to potwierdzić, że przy takiej muzyce noga czy nóżka sama chodzi. Jest dziś z nami gość wieczoru, Piotr Lekki, witam cię. Halo? I jesteś, Piotrze. Jesteś. Zatem... halo? Halo?
1: Halo?
0: Czy teraz się słyszymy?
1: Ja ciebie słyszę, nie wiem czy...
0: Fajnie. Były przez chwilę jakieś tutaj...
1: jesteśmy coś, daleko od siebie.
0: Jesteśmy daleko, tak. Ja chyba zapeszyłem, mówiąc, że nasze myśli i technika i telefon kierowane są na południe od Kalisza w kierunku Bochni i to może coś tam się zadziało. Czy kopalnia w Bochni... to znaczy tak, kopalnia Bochni do pewnego momentu była główną atrakcją, kopalnia soli, przypomnę, była atrakcją i znakiem rozpoznawczym miejscowości, a od pewnego momentu, jak mówiłem w zapowiedzi do programu, Bochnia to miejsce gitarzystów wielu, z których najbardziej lubię i znam Piotra Lekkiego. Kłaniam się.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję ci w ogóle za wszystkie dobre słowa, które kierujesz tu do mnie. Bardzo mi miło. Dziękuję w ogóle za tą rozmowę. No słuchaj, kopalnia w Bochni, będę tu lokalnym patriotą i polecam, bo to jest kopalnia w swojej formie surowa. Tak jak sól była wydobywana przez wieki, tak ona dzisiaj wygląda. Jest taka ekspozycja w stosunku do Wieliczki, która jest bardziej... naturalna, że się tak wyrażę, bo Wieliczka jest bardziej taka turystyczna stricte, także zapraszam. Zapraszam na Bochnia Rocks, ale i również niejednokrotnie przyjeżdżają tu ludzie do Bochni i przy okazji zwiedzają kopalnię, także można te dwie rzeczy, te dwie atrakcje połączyć.
0: No okej, Piotr, w kopalni na którymś tam poziomie w Bochni odbywają się koncerty filharmoników i bardziej raczej formy takie delikatnie, nazwijmy to tak.
1: Ale wiesz co, Budka Suflera
0: o, właśnie.
1: Zagrała tam teledysk do Takie Tango. Ten teledysk jest kręcony w Bochni właśnie. Mm-hmm. A poza tym kiedyś Bumble Food, który był u mnie kilkukrotnie, który notabene też gra na mojej płycie tam w jednym utworze, on kiedyś przyjechał, tak się złożyło, bo na ogół, wiesz, te koncerty to są trasy szybkie, mało czasu, dosyć jest zawsze napięty harmonogram, ale on kiedyś przyjechał dzień wcześniej i żeśmy go zabrali do kopalni, pozwiedzał, bardzo mu się podobało.
0: A czy nie myśleliście, żeby, nie wiem, choćby jakiś akustyczny koncert zagrać w kopalni?
1: To był taki plan i tego typu rzeczy są w głowie cały czas. Jest to w wielu przypadkach, to jest logistycznie dosyć poważne przedsięwzięcie, bo tam trzeba zjechać, wiesz. I to jest problem taki, że to są jakieś porcje ludzi, że się tak wyrażę. Chodzi o to, że ta winda ma jakąś przepustowość i to już logistycznie trzeba dużo poważniej zaplanować. Więc łatwiej jest zrobić to na powierzchni, prawda? Ale... był plan bardzo poważny. Ja kiedyś miałem taką propozycję, żeby wokalistka Sara Niemiec z Postmodern Jukebox, to jest dosyć popularny zespół, który gra tak. Przeróbki utworów, kojarzysz w skład, prawda?
0: Tak.
1: Dziewczyna jest fantastyczna, bo ją widziałem na żywo z Postmodern Jukebox i miałem propozycję i chciałem zrobić koncert i planowałem, żeby to zrobić w kopalni w Bochni, tylko wtedy pandemia wszystko pokrzyżowała i do tego koncertu nie doszło, ale wiesz, ten pomysł jest gdzieś z tyłu głowy cały czas i od czasu do czasu wraca, bo ja z kimś tutaj w Bochni rozmawiam i nagle ktoś mówi, kurczę, no trzeba by to zrobić, bo to, wiesz, połączyć te dwie rzeczy. Ja jestem lokalnym patriotą, kocham to miasto, mieszkam tutaj, i jakby chciałbym też je promować, chciałbym też zrobić coś. Jest dużo fajnych rzeczy, które można zrobić.
0: Okej, okay. Powiedz, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie.
1: Nie,
0: powiedz.
1: Oczywiście, bo musisz mnie stopować, bo ja jak
0: dobrze.
1: Temat złapię, to mogę się za bardzo rozgadać. Nie chciałbym zamęczyć słuchaczy.
0: Ale no chcesz tą Bochnię, nie zamęczysz. Chcesz tą Bochnię promować, no każdy jakieś swoje miejsce które uważa za swoje, próbuje jak, w jakiś sposób promować. I macie przychylność władz, bo powiem państwu, że od 12 bodaj lat Piotr organizuje przy mocnym wsparciu swojej żony, którą miałem przyjemność poznać w Jarocinie i w Żerkowie w trakcie koncertów. I grono przyjaciół organizuje koncerty Bochnia Rocks, na których, czy w trakcie których koncertów prezentowani są artyści z wysokich półek w kategoriach raczej rock, blues, heavy i tym podobne. I w związku z tym pytanie, czy właśnie jest przychylność władz i świadomość, że ty wykroczyłeś daleko poza granicę kraju i promujesz miejsce, co się zowie Bochnia?
1: Wiesz co, ja jakby tego tak nie postrzegam, bo ja czasami brutalnie mówię, że te koncerty robię dla siebie. Wiesz co, jestem fanem muzyki i uwielbiam tych ludzi mieć tu na wyciągnięcie ręki, bo są małe koncerty, w większości małe koncerty na 150 osób, bo było kilka koncertów w większej sali, gdzieś na 350 osób do 400, czyli dwa razy byli arystokraci w tej większej sali, Richie Kotzen tam zagrał tam Andy Timmons, Simon Phillips, także było parę takich większych koncertów, ale w większości ja nawet wolę tą mniejszą salę, bo jest jeszcze bardziej kameralnie, klubowo. Jeżeli masz ochotę zobaczyć jakiegoś swojego idola z bliska, to jest to możliwe, dlatego że generalnie tutaj możesz podejść pod samą scenę, jeżeli byś chciał, faktycznie na tym by ci zależało. Lubię to i trochę jestem tym zepsuty, bo ja jeżdżę na koncerty, kocham koncerty, ale jak jestem w jakichś dużych salach, gdzie czuję tą barierę, to trochę żałuję i sobie tak myślę, fajnie, to by było w Bochni, to bym miał ich tutaj. Oni wchodząc na scenę praktycznie się ocierają o publiczność, wiesz. To jest fajne uczucie, lubię to.
0: Okej, okay, a z drugiej strony, czy nie blokuje was właśnie ten brak jakiejś większej sali, gdzie moglibyście inaczej zaplanować wydatki, sprowadzić, nie wiem, kogoś bardziej znanego, ułożyć inny plan z bilety i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, tak, wiesz co, to jest tak, ja robię to hobbystycznie. To są koncerty, które robię z potrzeby serca. To nie są rzeczy... Wiesz, chodzi o to, że wiadomo, my sprzedajemy bilety, ale te bilety po prostu finansują garże artystów. Mhm. Jeżeli coś się uda z jakiegoś koncertu zarobić, to te pieniądze są w szufladzie i potem przyjeżdża jakiś artysta, który jest mniej popularny, chociaż to zawsze są wielkie nazwiska, no ale wiadomo, wiesz jak jest, że pewni ludzie, pewne wielkie nazwiska, które współtworzyły obecną muzykę rozrywkową, można szumnie tak powiedzieć, jakby nie mają w danym momencie wzięcia, bo po prostu rockowa muzyka, załóżmy, zeszła teraz do podziemia i nie ma to takiego przełożenia na zainteresowanie. Ale ja mam jakiś tam fundusz na to, że nie muszę się tego o to martwić, nie muszę się tego bać. Przyjeżdża na przykład Corky Lane z Mountain i gra tam dla 80 osób i jest fantastycznie. Mm-hmm. To są jedne z najfajniejszych koncertów, jakie zrobiliśmy dla mnie osobiście. A wiesz, tych koncertów zrobiliśmy przez te 12 lat około 80.
0: Nie nastawiliście się na ilość i na jakieś tam hura, wielkie koncerty, tylko po prostu jakość i klimat tych koncertów.
1: Tak, mi to odpowiada. Wiesz co, problem jest inny, bo w mieście tutaj nie ma infrastruktury, żeby tego typu rzeczy robić.
0: No
1: ja się zmagam z czymś innym, że na przykład mam teraz jakieś propozycje koncertów i nie bardzo mam salę, bo ta sala, w której robię, jest zajęta w tym terminie, wiesz, i tu jest problem.
0: A czy
1: zastanawiam się, jak to rozwiązać, bo mi żal odpuszczać pewnych rzeczy. Wiesz. Czasami mam konkretne propozycje i warto by było to zrobić.
0: I pewnie nie przewidujesz takiej możliwości, żeby zorganizować koncert zatytułowany Bochnia Rocks w Krakowie, w większej sali.
1: Wiesz co, to się zaczęło od Krakowa, bo koncerty Bochnia Rocks, tak żebym był, wiesz, woli ścisłości, ja poznałem, i to przez koncert Kotzena, poznałem Michała Kubickiego, z którym się bardzo przyjaźnię, to jest mój przyjaciel, człowiek, który mieszka w tej chwili w Warszawie. I on miał agencję taką, on zrobił parę koncertów, w Warszawie robił Paula Gilberta, w Krakowie w klubie Lizard King, nieistniejącym już, robił Tonego McAlpina, zrobił trochę takich koncertów. I mnie to zainteresowało, myśmy się dogadali, ja mu pomogłem zorganizować Jedliczego Kotzena. Myśmy zresztą z moim przyjacielem Sierściem zagrali, otworzyliśmy ten koncert i załatwiliśmy parę dosyć poważnych rzeczy i Michał zobaczył, że jestem w to zaangażowany. I żeśmy się naprawdę zaprzyjaźnili. Okay. I w pewnym momencie zaczęliśmy robić w Bochni koncerty.
0: No a słuchaj, no powiedzmy, że mam układy z grupą Deep Purple i przyjeżdżają za taką rozsądną cenę specjalnie dla was. No ale ten koncert musielibyśmy jednak zrobić w Krakowie. Poszedłbyś na taki układ?
1: Nie, no oczywiście, tak jak mówię, myśmy w Krakowie zrobili trochę koncertów. Było, tylko to było odwrotnie, że wiesz, zaczęliśmy w Krakowie, klub Lizard King się zamknął i jakby naturalnie to się, te koncerty zaczęły się pojawiać w Bochni i potem tak się złożyło, że Michał miał swoje tam jakieś sprawy i on się wycofał z tego i ja z Elą przejęliśmy to już zupełnie i zaczęliśmy te koncerty przez lata kontynuować już we dwójkę właściwie. Piotr. Przy bardzo poważnej pomocy naszych kolegów, bo i mój brat bardzo pomaga tutaj od strony technicznej. Mam paru takich przyjaciół, mam fajnego kolegę, który ma firmę nagłośnieniową i który mi to robi zawsze z serca. Po prostu, wiesz, jak są pieniądze, to się to są jakby jakieś tam garze, a jeżeli nie ma, to nie ma problemu. Nikt na tym jakby... Nie liczymy pieniędzy, wiesz,
0: okay. Nie chodzi o to. Piotrze, nie ma sprawy, masz u mnie parpli, załatwiłem już, także po audycji dogrywamy
1: super.
0: Termin, okej?
1: Okay? Jest tutaj sala taka, ona jest, to jest sportowa sala, ale odbyło się tu parę koncertów. Lady Punk grał, więc parpli byśmy mogli
0: to
1: znieść.
0: To robimy. Powiedz, w którym momencie, po iluś tam koncertach, w sumie liczysz i podajesz ponad 80 koncertów dużych z artystami znanymi w muzyce rockowej. W pewnym momencie przyszła jakaś refleksja i postanowiłeś nagrać płytę solową z kim właśnie, powiedz, bo w zapowiedzi już, kiedy mówiłem to, wiesz, już miałem sucho w gardle. Opowiedz o projekcie.
1: Wiesz co, to nie była refleksja. Rzecz była jakby naturalna i cały materiał, taki główna część tego materiału powstała podczas pandemii, gdzie zamknięty siedziałem w domu i wreszcie miałem czas na to, żeby się zająć swoimi sprawami. A do tego wszystkiego komponowałem jakieś utwory z myślą o płycie TSA i tak dalej, i tak dalej. I pewne rzeczy tam, załóżmy, pasowały, pewne nie pasowały. Ja sobie myślę, to są fajne numery, podobają mi się, więc szkoda mi ich złożyć do szuflady, więc zacząłem robić demo i wtedy bardzo rzetelne demo nagrałem, a przez kontakty, przez Bochnia Rocks się okazało, że wielu z tych ludzi powiedziało, dobra, pewnie zagramy ci, nie ma sprawy, wiesz, że po prostu wysłałem utwór i mówię, że pracuję nad swoją solową płytą, oni mówią, ale fajnie, to super, że robisz, oczywiście. W większości przypadków, bo wiesz, różnie bywa, niektórzy ludzie jakby albo nie mieli czasu, ktoś tam, też zdarzały się takie sytuacje.
0: Dobra, posłuchajmy tego pierwszego nagrania, ono pojawiło się w eterze już jakiś czas temu, to jest Ghost of Rock.
1: 2 tygodnie temu.
0: No i Vinny Appice, między innymi na perkusji. Kogo tam jeszcze mamy?
1: Vinny był 2 razy w Bochni, tak. On zagrał na bębnach, a to jest, ja mam do niego wielką estymę i to jest legenda, to jest bardzo dla mnie ważna postać. A na gitarze zagrał Rowan Robertson, z którym się przyjaźnie prywatnie, jest znakomitym facetem i świetnym gitarzystą, a dla mnie tym bardziej cenne jest to, że obydwaj muzycy grali z Ronnym Jamesem Dio.
0: Bardzo to podniecająco zabrzmiało. Posłuchajmy zatem nagrania pierwszego singla z płyty, która pojawi się i tak dalej, i tak dalej. Do tego dojdziemy po wysłuchaniu. Piotrze, zostaniesz z nami, mam nadzieję.
1: Oczywiście, jestem tutaj. Been dancing around the kitchen here.

0: Wow, Ghost of Rock, Piotr Lekki i przyjaciele. Piotrze, powiedz, jak technicznie wykonałeś ten manewr?
1: No, wiesz co...
0: Wszystko online, czy...
1: Ale tak, przy dzisiejszych możliwościach technicznych to tak wygląda, że Vinny Appice nagrał to u siebie w Los Angeles, Rowan nagrał gitarę też u siebie, on wtedy jeszcze mieszkał w Las Vegas, chociaż od stycznia tego roku przeniósł się z powrotem, bo on jest Brytyjczykiem i wrócił w rodzinne strony, więc mam do niego bliżej w tej chwili niż... I on systematycznie się w Bochni pojawia, bo on grywa w różnych składach, gdzieś tutaj drogi nasze się przecinają. A resztę rzeczy to wszystko w moim studiu generalnie. No, moje gitary, wokale zostały nagrane tutaj. Basista, mój przyjaciel Francesco Caporaletti, to jest sesyjny muzyk włoski, który tak naprawdę na koncie ma bardzo dużo nazwisk, bardzo poważnych na europejskich trasach. Jest wielu tych gwiazd ze Stanów, przylatuje tutaj do Europy i oni grają po prostu z muzykami stąd. I Francesco grał od właśnie Ripera Owensa, Vinnie Moore'a, Carla Santans z Nazaret. Już w tej chwili nie, ale on śpiewał chyba z 10 lat w Nazaret. No mógłbym wymieniać, znakomity basista, bardzo wszechstronny, a przyjaźnimy się bardzo i cieszę się, że go mam też na tej płycie, bo to, wiesz, ta płyta jest dla mnie bardzo osobista. To nie jest, jest wielką zabawą, bo mam wielką frajdę z pracy nad tym, bo ja jeszcze cały czas pewne rzeczy kończę. Dzisiaj do jednego utworu jeszcze poprawiałem gitary. Oczywiście już mi wszyscy stukają do głowy, że generalnie nie ma po co, ale ja to mówiłem swoje, wiesz jak to jest.
0: No tak.
1: Dopinam rzeczy.
0: No nie chciałbym pytać o koszt powstawania takiej płyty, no ale pewnie, to znaczy tak powiem, tak... z dużą wiarą, że to muzycy tutaj grają na zasadzie Piotr, pomagamy.
1: Tak, to znaczy zagrał mi w dwóch utworach Brian Tisi, którego osobiście spotkałem raz na targach i to nie jest człowiek, z którym się jakby tam przyjaźnie czy znam, ale to jest jeden z moich ulubionych bębniarzy z tego młodszego pokolenia i jemu zapłaciłem za to, że zagrał w tych dwóch numerach. No to właściwie nie ja zapłaciłem, a zapłacił to człowiek, który jakby chciał to dla mnie zrobić na tej zasadzie. Mhm. Natomiast resztę rzeczy, widzisz, drugi singiel, który chcę w czerwcu wypuścić, który się nazywa Enemy of Good, to partię gitary zagrał Bumblefoot, który jest doskonałym facetem, niesamowitym w ogóle, pomijając muzyczną stronę, to jeszcze zacnym człowiekiem, bardzo serdecznym, no świetnym, przyjacielskim człowiekiem i on nagrał mi tę gitarę na moje 50. urodziny w prezencie. To jest chyba sytuacja w Polsce bez precedensu, bo on w ogóle nikomu nie nagrał nic jeszcze, a tu nagrał mi właśnie w prezencie urodzinowym na 50. urodziny. Ale problem jest taki, że to ja 50. urodziny miałem dokładnie 3 lata temu, wiesz. Płytę chciałem wydać na 50. urodziny i to się tak ciągnie do tej pory, dlatego że wszystko inne. Zagrać to... Synteza, zagrać masę koncertów.
0: Wyobraź sobie, że czas się zatrzymał w miejscu i te 50 lat masz cały czas.
1: Jakby, wiesz co, to nie robi dla mnie różnicy. Ja wiesz, przestałem się kopać z koniem, dlatego że ja się trochę śmieję, że jak skończę ten materiał i go wydam we wrześniu, to może tak być, że będę miał jakiś problem z tym trochę na zasadzie syndromu opuszczonego gniazda. Wiesz, jak dzieci wychodzą z domu, to człowiek nie może sobie miejsca znaleźć. I wtedy co ja będę robił, wiesz?
0: No tak. Wydawcą płyty jest i jaka jest szansa na, no wiadomo jak dzisiaj ze sprzedażą płyt, czy ty jesteś w stanie gdzieś przebić się w jakąś sieć dystrybucyjną?
1: Myślę nad tym, ale jakby to nie jest moim priorytetem. Wiesz co, myśmy wydali jako firma, jako studio Kwart, wydaliśmy tam pisowską płytę naszą, czyli z Sierściem, ten duet akustyczny Piotrek i Sierściu, PiS, wydaliśmy i generalnie założenie jest takie, że myśmy z TSA też wydali jakby własnym sumtem płytę. I ja zrobię to chyba tak samo, dlatego że wiesz, w tej chwili nie ma za bardzo sensu. Jakby ciężko jest, nawet te firmy nie bardzo pomagają, czy w promocji, czy w czymkolwiek. Ja mam trochę takich kontaktów, które uruchomiłem i jest trochę zainteresowania tym materiałem, a ja nie mam takiego oparcia, żeby to tak sprzedać, wiesz. Chciałbym trafić do ludzi zainteresowanych. Zrobię na pewno winyl, bo też po pierwsze dostałem taką propozycję, że prawdopodobnie będzie miał mi kto sfinansować wydanie winylu. Ale wiesz co, nie mam takiego ciśnienia. Dla mnie istotą rzeczy jest to, żeby to zrobić tak, żeby ta płyta mi się podobała. Od strony graficznej mam tutaj człowieka, który mi pomaga przy tym i jestem zadowolony. Mam takiego przyjaciela, fotografika, który jest naprawdę bardzo zacną postacią, portrecistą. Wystawia się właściwie na całym świecie. Teraz w Tokio będzie miał wystawę i on zrobił mi sesję zdjęciową do tego i zrobił mi okładkę. Drugi kolega, grafik, tam wspiera mnie i jakby od tej strony graficznej. Chcę, żeby to też... Chcę być zadowolony 100% z każdej jednej rzeczy, którą, wiesz, którą robię. I nieistotne są też koszty. Bo pytałeś o koszty. Wiesz, ja to robię w swoim studio i to są moje godziny pracy. Więc tu jedynymi kosztami w tej chwili na tym etapie to jest to, co ci powiedziałem, że tam mam kolegę, który mnie wspierał i zapłacił Brianowi Tisiemu za to, że on mi zagrał w tych dwóch utworach, prawda? Ale resztę rzeczy to są rzeczy, które dostałem jakby w prezencie, nad którymi sam pracuję od początku do końca, wiesz, właściwie te numery powstają pod moimi palcami, no, od początku do końca. Więc to są moje koszty, to jest czas, bo ja właśnie warunki do tego, żeby pracować nad tym mam. Mam studio, właściwie nawet dwa studia nagrań takie, bo jedno mam ze wspólnikiem, dosyć duże studio, a drugie studio w domu, mam jedno pomieszczenie i właściwie większość czasu w tym pomieszczeniu spędzam, bo tutaj miksuję, tutaj nagrywam gitary. Także to, wiesz, no jakby cały materiał na tej zasadzie powstaje.
0: Czy jesteśmy w stanie teraz... zagrać coś jeszcze bardziej premierowego, czy to jest zabronione?
1: Nie, wiesz co, to możemy. Będzie prapremiera, chociaż ten utwór raz już został wyemitowany w radiu, więc wiesz co, ja się nie bronię przed tym. Oficjalną premierę, tak jak powiedziałem, chcę zrobić w czerwcu tego drugiego utworu, bo chyba o tym mówisz, tak? Mówisz o Enemy of Good?
0: Tak.
1: Tak. I to jest wyjątkowy utwór, bo to jest właśnie... gitary, które są nagrane, jedna rytmiczna w lewym kanale i solówka na dwugryfowej gitarze, gdzie jeden gryf jest bez progów, bardzo charakterystyczne brzmienie i niesamowite.

0: czyli The Enemy of God, Piotr Lekki. No cóż, gramy. Ludzie czekają.
1: Guitars now, like Judas Priest.

0: The Enemy of God, Piotr Lekki i przyjaciele. Piotrze, kiedy płyta?
1: We wrześniu. Płyta, pełna płyta, to będzie 8 piosenek, ukaże się we wrześniu. Na tych piosenkach jeszcze się pojawi trochę różnych moich przyjaciół. Pojawi się m.in. André Nieri, znakomity gitarzysta od Virgila Donati, Brazylijczyk, który przez lata wykładał w Muzyczny Instytut w Hollywood. I co jakiś czas też się w Bochni pojawia z różnymi składami. Raz był z warsztatami, raz był z Virgilem, raz był z warsztatami, raz w zeszłym roku jesienią był z fińskim zespołem takim jazzrockowym. Kto jeszcze? Andy Martongelli, to jest gitarzysta obecnie Elefsona. On gra z Elefsonem od lat jako jego prawa ręka, szef jego zespołu. On grał z Elefsonem 3 razy w Bochni, ale też był wielokrotnie był w Bochni z Gasem G, grali Hendrixa, wiele różnych sytuacji. Znakomita postać, taki prawdziwy heavy metalowiec, bo to jest facet, który jest stylowo mocno w takim metalowym graniu osadzony. I też świetny facet, bardzo fajny, serdeczny kolega.
0: Bochnia Rocks to znaczący czas, jaki cię pochłania, ale TSA, Kapłon, Michalski, Niekrasz, Wester i Lekki. Po pierwszej płycie Niezwyciężony na winylu pojawił się ten materiał w wersji akustycznej. Zadam takie pytanie, bo o historii ludzie wiedzą doskonale, jak jest, dlaczego jest za Dream Team i wasz skład. Czy kiedykolwiek po tym podziale były pomysły w ogóle na rozmowę na temat unifikacji, żeby to kiedyś być może było TSA, czy w ogóle nie zadawaliście sobie trudu z tym?
1: Wiesz co, to nie jest w moich kompetencjach, bo dlatego, że wiesz, to są rzeczy między starym składem. No Andrzeja nie ma już, prawda? Mm-hmm. Ale to są wszystko kwestie między starym składem. To są ich jakieś zaszłości, ich tam problemy. Mi jest ciężko w ogóle o tym mówić, wiesz. Mm-hmm. Ja po prostu... tam były zawsze problemy, bo ja akurat jestem z Bochni i jakby od nastoletnich czasów bywałem u Marka Piekarczyka, znamy się. I tam zawsze były problemy wewnętrzne w grupie, więc jakby to jest, wiesz, bywały sytuacje, choćby na koncercie urodzinowym Dżemu, gdzie tam Andrzej Nowak chciał jechać na Harley'u i tak. Zespół wtedy się rozwiązał. Także wiele tego typu sytuacji miało miejsce. I jakby doszło do tego typu sytuacji 8 lat temu czy 9, i w pewnym momencie po prostu zadzwonił telefon i dostałem propozycję od Marka Kapłona i Janusza Niekrasza, żebym nie chciał grać. Ja lubię grać, wiesz, mnie interesują różne wyzwania i tutaj nie ma żadnego drugiego dna, po prostu. Bez względu na to, co ktoś uważa, bo to wiesz, jedni twierdzą, że to nie, w ogóle nie wolno, wolno, coś tam. Tak, dla mnie nie ma znaczenia to, że ja gram pod tą nazwą. To nie była...
0: Wykonujecie przecież kultowe nagrania, 51, mass media.
1: Tak, tak, ale to wiesz, pewne rzeczy to są też, choćby Biała Śmierć, pewne rzeczy to są też współkompozycje Jasia Niekrasza i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, to jest ich dorobek życia, więc dlatego ja tutaj w ogóle jakby w tej kwestii nie dyskutuję nad tym. To są ich decyzje, a moja decyzja jest taka, czy wchodzę to, czy nie. Ja lubię grać, tak jak powiedziałem, kocham grać, więc gram. Wiesz, bez względu na to, co ktoś uważa na ten temat. A do tego wszystkiego my, wiesz, nie odcinamy kuponów, tylko robimy. W tej chwili pracujemy nad nową płytą.
0: No właśnie, idziecie swoją drogą, nowy materiał. Rozmawialiśmy bodajże na początku kwietnia w Jarocinie, w Spichlerzu Polskiego Rocka i tak rzuciłeś ziarno takiej nadziei, że powstaje nowy materiał, będzie z tego płyta. Właśnie, czy zmieniacie gatunek, przechodzicie na hip-hop i...
1: Tak.
0: Ale rozumiem, co będzie grane na płycie, natomiast kiedy możemy się spodziewać nowej płyty naszej?
1: Ja tak realnie patrzę, że tak logiczne by to było. Wiesz co, pewne partie zostały już nagrane. Jest 8 utworów, które ogrywaliśmy już we wrześniu w zeszłym roku, żeśmy je ogrywali. Więc jakby... No, przypuszczam, że pewnie jeszcze ze 2 numery dojdą do tego, jakieś tam są pomysły, które nie są dopięte, ale 8 utworów jest właściwie dopiętych. jeszcze kwestie tam wokalowe są do pieszczenia, mhm. Ale temat, Marek właściwie się zabiera za nagrywanie bębnów, więc myślę, że te rzeczy też ruszą dosyć ostro do przodu. Natomiast tu jest kwestia z mojego punktu widzenia, bo ja to mówię teraz jakby bez porozumienia z kolegami, to dla mnie logiczne jest to, że wiesz, jeżeli ja chcę tą moją solową płytę wydać we wrześniu, mhm. to, a do tego wszystkiego ja mam na warsztacie jeszcze koncert z Teatru Stu z Lipca i też pracuję nad nim. Wiesz co, doby mi brakuje na wszystkie rzeczy, które robię w tej chwili, ale okay. cały czas to pcham do przodu, to ja bym, wiesz, tak fajnie by było do końca roku wydać ten koncert, a wtedy na przykład na wiosnę, załóżmy za rok, wydać płytę. Wiesz co, ja nie lubię się też spieszyć tylko dlatego, dla zasady, wiesz. Mhm. Chodzi o to, że trzeba przysiąść i pewne rzeczy zrobić porządnie. Trzeba mieć chwilę czasu. Ja tak pracuję, lubię tak pracować.
0: Święte słowa.
1: Mieć chwilę czasu, żeby, wiesz, żeby się nad czymś zastanowić. Nie robić czegoś na hura.
0: Święte słowa. Z tym czasem to jest tak, że my musimy, mimo iż chciałbym z tobą jeszcze pogadać i pewnie do rana mielibyśmy o czym mówić, natomiast czas nieuchronnie zbliża się do północy, a mój program, nasz program Made in Polska również. Zatem pozwól, że zakończymy twoim ulubionym chyba nagraniem, zresztą jest to twoja kompozycja i słowa i muzyka, nagranie tylko przed programem dowiedziałem się.
1: To jest ważne dla mnie nagranie, ważne.
0: Bardzo ważne nagranie. Wsłuchajcie się w ten tekst, który napisał Piotr Leki, napisał też muzykę, jest...
1: Napisałem to dla mojej żony.
0: Elżbiety.
1: Tak.
0: Którą pozdrawiamy. Michalski, Niekrasz, Wester i Leki, czyli TSA w tym wydaniu z płyty Niezwyciężony. Nagranie tylko. Piotrze, wielkie dzięki za udział w programie.
1: Ja również dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bym oczywiście mógł na te tematy gadać mhm. bez końca, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mnie zaprosił do tego programu.
0: Pewnie, że tak.
1: Bardzo mi było miło. Dziękuję ci.
0: Dziękujemy. Serdecznie. Słuchamy nagranie tylko z płyty Niezwyciężony TSA MKNWL.